0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Eucharystia stanowi centrum i szczyt życia duchowego każdego wierzącego. Słowa te z całą pewnością wyznawał wspominany dzisiaj w liturgii Kościoła święty Pius X. Papież ten był wielkim orędownikiem przystępowania do częstej komunii świętej, a w trakcie swojego pontyfikatu dbał o rozwój kultu eucharystycznego. Także my rozwijajmy w sobie miłość do Chrystusa przychodzącego w darze Eucharystii. Miłosierdziu Bożemu w tej mszy świętej powierzamy zmarłych, Mariannę i Bolesława Haremza oraz Kazimierę, Franciszka i Janinę Adach. Wypraszamy dla tych zmarłych radość nieba. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie Synu Boży, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa, papieża, duchem mądrości i apostolską mocą. Spraw łaskawie, abyśmy idąc za jego wskazaniami i przykładem osiągnęli wieczną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, czy te kości powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, to Ty wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: prorokuj nad tymi kośćmi, mów do nich: wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: oto ja wam daję duch, abyście ożyły, chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna, wyrosło ciało, skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.

czterech wiatrów, przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, znikła nasza nadzieja już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan: oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście użyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszej katedrze, drodzy radiosłuchacze, dzisiejsza Ewangelia przypomina, że największe przykazanie, czyli przykazanie miłości, zaczyna się zawsze od Boga. Bóg nie może być na innym miejscu niż pierwsze w prawidłowo ułożonym systemie wartości. A jeśli jest na innym, to ten system ułożony prawidłowo nie jest. Warto na początku przypomnieć, jakie cechy powinna mieć nasza miłość do Boga, a jakich nie powinna mieć. Bóg nie chce, żebyśmy kochali Go tylko miłością sentymentalną czy dewocyjną, ale dojrzałą i całkowitą. On jest wszędzie i Jego miłość rozciąga się na cały świat i wszystkich ludzi. Więc i nasza miłość do Boga powinna angażować nas całościowo, czyli naszą duchowość, psychikę, umysł, uczucia, słowa i uczynki. Jezus stawia bardzo radykalne, a nawet pozornie niemożliwe do zrobienia wymagania. Z takiej miłości Boga, do której nas wzywa, pochodzi prawdziwa i dojrzała miłość bliźniego. Jeżeli nie kochamy Boga, no to miłość bliźniego jest tylko iluzją. I odwrotnie, jeżeli nie kochamy bliźniego, to nie ma się co łudzić, że kochamy Boga i wmawiać to sobie. Nie mamy dwóch serc, ale jedno. I tym jednym sercem, a także jednym umysłem, tymi samymi siłami i myślami kochamy Boga i ludzi. Pamiętajmy, że nie musimy nigdy w życiu wybierać między Bogiem a człowiekiem, bo Bóg stał się

0: człowiekiem. Warto również pamiętać o tym, że spoiwem miłości Boga i bliźniego jest zdrowa miłość samego siebie. Człowiek nie może tylko spalać się całkowicie, nie myśląc w ogóle o sobie i nie troszcząc się o własne potrzeby, bo taka miłość może doprowadzić do wewnętrznego wypalenia i do frustracji, bo jest karmiona źle rozumianą szlachetnością. Tak naprawdę najwięcej dajemy innym, kiedy akceptujemy swoje życie i kochamy w sposób właściwy też samych siebie. Jeżeli ktoś nie potrafi ofiarować sobie samemu dobroci i miłosierdzia, nie będzie zdolny ofiarować tego innym. Spróbujmy również w tym kluczu odczytać słowa Jezusa: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Amen. Do Boga, który objawił się ludziom przez swojego jednorodzonego Syna, wznieśmy nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby mężnie i wytrwale głosili Ewangelię oraz strzegli depozytu wiary. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za podzielone i uwikłane w konflikty narody, aby dążyły do pojednania i mogły cieszyć się pokojem. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za dzieci, które w tym roku pierwszy raz przyjęły Komunię Świętą, aby jak najczęściej przystępowały do stołu Pańskiego i dzięki temu wytrwały w wierności Chrystusowi. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby umożliwili dzieciom poznawanie wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Mariannę i Bolesława Haremzów oraz Kazimierę, Franciszka, Janina Adachów, aby dostąpili szczęścia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy.
3: Słuchaj nas.
1: Módlmy się za nas samych, stojących wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy szli przez życie drogą wyznaczoną przez Chrystusa, prowadzącą do nieba. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Miłosierny Ojcze, napełnij nas potrzebnymi darami, abyśmy dobrze wykorzystali darowany nam czas i zasłużyli na wieczne szczęście w niebie przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze dary i spraw, abyśmy dzięki wstawiennictwu świętego Piusa papieża z należnym uszanowaniem uczestniczyli w najświętszej ofierze i z wiarą przyjmowali komunię świętą przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Piusowi X, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. I oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Piusem X i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo.

0: Módlmy się, obchodząc wspomnienie świętego Piusa papieża, prosimy Cię, Panie nasz Boże, aby przez najświętszy sakrament umocnił nas w wierze i zjednoczył w Twojej miłości, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Niech Boże błogosławieństwo pomaga nam wypełniać największe przykazanie dojrzale i z pełnym zaangażowaniem. Pan z Wami.
1: I z Duchem.
2: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska, są zarzuty za pobicie podczas wesela w wadowickim hotelu. Usłyszało je 6 osób, w tym policjant. Do zdarzenia doszło w sobotę. Grupa miała pobić 38-latka, który wtargnął na zabawę i zaczepiał gości. Mężczyzna zmarł kilka godzin później. Mężczyźni nie przyznali się do winy. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe. Funkcjonariusz, który brał udział w pobiciu, został zawieszony w czynnościach służbowych. Może stracić pracę. Miał ponad 3,5 promila alkoholu. Kierowca ciężarówki na polskich numerach zatrzymany na niemieckiej autostradzie. Jak ustaliła policja, pojazd z ciężkim ładunkiem, wyjeżdżając z placu budowy, uderzył w sygnalizator świetlny i kontynuował podróż autostradą A8. Kierowca zwrócił uwagę innych swoją niepewną jazdą. Ci powiadomili policję. Badanie alkomatem potwierdziło, że jest pijany. Mężczyźnie grozi kilka postępowań karnych. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przystanie 4-1, rywalka przez kontuzję poddała mecz. O awans do finału Świątek zagra z Jessiką Pegulą.
3: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Zakrzew zaprasza na muzyczne echa. Wystąpił Jacek Stachurski, Oskar Cyms i modelki. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę 23 sierpnia. Zaprasza wójt gminy Leszek Margas.
4: Rozpoczynamy mszę świętą o godzinie 11 w kościele w Zakrzewie. Następnie przechodzimy na plac publicznej szkoły podstawowej w Zakrzewie, gdzie jest ceremonia przekazania bochna chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów i oczywiście wystąpienia gości zaproszonych, i przechodzimy płynnie do tej drugiej części artystycznej.
3: Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Plus Radom. W dniach od 10 do 16 września przeprowadzona zostanie akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Przynęty z zawartością płynnej szczepionki w kapsule zostaną zrzucone z samolotu oraz wyłożone ręcznie na tereny kompleksów leśnych. Po raz szósty Radom stanie się miejscem, w którym najważniejsze są opowieści snute na żywo, wypowiadane tu i teraz. Najbliższy weekend odbędzie się ogólnopolski Festiwal Opowieści. Dariusz Wróbel, jeden z organizatorów.
5: Nie ma tematu przewodniego. Opowiadacze przyjeżdżają z najlepszym programem, najlepszą opowieścią, jaką mają. Wielu z nich szykuje opowieść specjalnie na ten festiwal.
3: Bartłomiej Kopiński, jeden z organizatorów.
6: Festiwal, Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu, to przede wszystkim spotkanie opowiadaczy, bajarzy, współczesnych gawędziarzy, którzy zjeżdżają z całej Polski do Radomia po to, żeby snuć opowieści, żeby się spotkać.
3: Miejscem wydarzenia będzie ogród miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku za 26 minut, siódma, piątek, mamy 21 dzień sierpnia. Za chwilę Warius Manx, piosenka księżycowa, a teraz Bonnie Emira Sputiny. Dzień dobry.

0: Za 20 minut, 7 poranny, program Radia Plus, to rano staje. Co to się w tej Polsce dzieje, jak nie jeżdżą zwierzę, to jakieś pumy, wszystko hasa po lasach, można powiedzieć. A ostatnio pewien leśnik pojechał do sklepu na zakupy i zobaczył, jak po parkingu przechadza się kameleon jemeński. No ale jego czujne oko wypatrzyło kameleona, załadowało na samochód, wywiozło, nie do lasu, wywiozło w bezpieczne miejsce, no i zaczęły się poszukiwania właściciela tego osobnika. Okazało się, że 2 miesiące temu osobnik zginął, gdzieś uciekł i przez te 2 miesiące wyżył na, jak mówi strażnik leśny, polskich pasikonikach. Także nie jest tak źle. Udało się. Na szczęście właściciel został odnaleziony. Nie wiem, czy gad tęsknił, czy też nie, no ale pewnie mu się trochę teraz polepszy, bo tak się błąkał, że aż do dyskontu prawie zaszedł. Za chwilę na naszej antenie FR David Awards będzie też Queen Kind of Magic. Za 19 minut 7 to poranny program Radia Plus, to rano wstaje w piątek 21 sierpnia. Ja wczoraj tylko pospolitego dzika w parku spotkałam, nieopodal zresztą kortów Radia Plus, także jest ciekawie.
1: Radio Plus Radom. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoryzowany dealer Dacia. Karasiewicz i Syn. Radom, ulica Kapturska 10.
1: Po reklamie.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą.

0: Green Kind of Magic na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie 7. Czas na łyk historii. Artur Moczarski przeprowadzi nas przez dzisiejszą datę 21 sierpnia na przełomie wieków.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 21 sierpnia 1988 roku urodził się Robert Lewandowski. 19 lat temu na Mazurach uderzył biały szkwał. Wiatr wiał z prędkością 130 km na godzinę. Zginęło 12 osób. 20 sierpnia 1914 roku zakończył się pontyfikat papieża Piusa X. Był on synem wiejskiego listonosza i szwaczki. Giuseppe urodził się w roku 1835 niedaleko Wenecji w wielodzietnej rodzinie państwa Sarto. Gdy jeszcze był proboszczem, ułożył katechizm, a jako biskup Mantui pracował nad powstaniem jednolitego wykładu wiary katolickiej. W roku 1893 został patriarchą Wenecji i kardynałem. Już jako Pius X zrobił bardzo wiele, by Boga przybliżyć wszystkim, na przykład poprzez dopuszczanie dzieci do pierwszej komunii świętej i zniesienie nakazu, by przed każdą komunią dorosłego odbywała się spowiedź. Zdecydowanie potępiał modernizm, a 7 maja 1909 roku listem apostolskim Vinea Electa ustanowił papieski Instytut Biblijny. Wspierał ruch olimpijski, a na terenie Watykanu pozwalał organizować zawody sportowe, także dla osób z niepełnosprawnościami. Do końca próbował powstrzymać wybuch I wojny światowej. Pius XII kanonizował swojego poprzednika 29 maja 1954 roku, a ciało Piusa X spoczywa w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, w kaplicy ofiarowania Najświętszej Marii Panny.

Choć pomaluj mój świat, Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, to była grupa 2 plus 1. A za chwilę na naszej antenie najświeższe informacje, również te pogodowe, warto posłuchać, bo w nocy z piątku na sobotę, oj, będzie się działo. Jak czytałam opis, to aż się spociłam, ale o szczegółach za chwilę na antenie Radio Plus. Proszę zostać z nami, a po godzinie 7 wracamy do przebojów z nutą nostalgii, ukołysze nas Laidback i Sunshine Reggae.

0: Radio Plus Radom.
1: Burze i ulewy nad Polską. W Małopolsce nawałnica uszkodziła kilka dachów. Było blisko 200 strażackich interwencji. Burza po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. To jednak nie Puma. Człowiek, który udostępnił jej zdjęcie służbom, będzie się tłumaczył policji. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 200 interwencji strażaków w Małopolsce, prawie 70 na Podkarpaciu, pracowite godziny dla służb także na Lubelszczyźnie, a to po burzach, które przeszły przez Polskę. Najgorzej było właśnie na południu i południowym wschodzie. Wiatr momentami osiągał 115 km na godzinę, stąd uszkodzone dachy i połamane drzewa. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Deszcz, grad i wichury dały się najbardziej we znaki strażakom w powiecie Myślenic, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Tam też czekało ich najtrudniejsze zadanie tej nocy.
3: Zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
2: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Gdeszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
1: Jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś tuż po wiadomościach. Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami.
4: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
5: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
4: Premier komentuje krótko. Prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje, będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
6: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
4: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
1: Tematem zajął się Michał Skolimowski. Kaucja na małpki dopiero w przyszłym roku. Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, zapowiedziała, że prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego ruszą we wrześniu. W Polsce miesięcznie sprzedaje się ponad 40 milionów sztuk alkoholu w małych butelkach.
7: Ten proces będzie trwał jakiś czas. Na pewno nie będzie to koniec roku, natomiast od razu też uczulamy, że my planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis.
1: Mówi minister Anita Sowińska. Wydłużyć ma się także okres ważności bonów kaucyjnych. Teraz to 30 dni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Oszukał wszystkich. Człowiek, który udostępnił zdjęcie Pumy służbom, może mieć poważne problemy. Temat, którym jeszcze dwa dni temu żyła Polska, jest prawdopodobnie wynikiem mistyfikacji, uznał po wielogodzinnej weryfikacji i naradach sztab kryzysowy w Wałbrzychu. Człowiek, który za tym stoi, będzie się teraz tłumaczył policji.
8: Policjanci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia. I będziemy tutaj prowadzić czynności w kierunku artykułu 66 kodeksu wykroczeń. No i ten artykuł zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności i aresztu.
1: Mówi nam Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Wiele zależy od prokuratury, ale może się skończyć grzywną, a nawet więzieniem, jeżeli autorowi udowodni się celowe wywołanie powszechnej paniki. Już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
9: Miejscami obecnie występują niewielkie opady deszczu, w ciągu dnia wypogodzi się, czasami słoneczko schowa się jednak za chmurami, generalnie będzie ciepło, obecnie mamy 19 stopni Celsjusza, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27, wieczorem zagrzmi i popada, poziom pyłków traw średnim, a ciśnienie wynosi 1110 hektopaskali.
0: Z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, poranku 5 minut po godzinie 7, piątek 21 sierpnia. Obiecany late back już teraz, sunshine, reggae, a za chwilę jeszcze Ricky Martin dorzuci energii do pieca. To będzie piosenka Living La Vida Loca.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca na antenie Radio Plus, 13 minut po godzinie 7. Wakacje nie muszą być banalnie nudne, można zrobić coś wyjątkowego jak Roman Fice, który przebiegł Skandynawię 40 dni, 11 godzin, 2679 km. Ale nie ma co naśladować, proszę sobie wybrać jakieś mniejsze trasy, jak sam mówi, było to bardzo, bardzo wymagające doświadczenie, ale udało się, no to gratulujemy. Jak najbardziej jesteśmy pod wrażeniem. Za chwilę Roxette, Fading Like a Flower na antenie Radio Plus, będzie też Stanisław Sojka i piosenka zatytułowana Tolerancja. Jest piątek, 21 dzień.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo.

0: Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo-Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus Radom.

Stanisław Sojka i Tolerancja w Radio Plus, 25 minut po godzinie 7, piątek, 21 sierpnia. A przypominam o naszej zabawie, czekamy na wasze zgłoszenia na stronie internetowej www.radioplus.pl do wygrania wspaniałe gadżety wakacyjne. Czekamy na zgłoszenia z kartkami pocztowymi. No, takie zdjęcia, które mogą wyglądać jak kartki i wasze wspomnienia wakacyjne, to jest coś, co pojawia się w tym tygodniu na naszej antenie. A teraz Eruption i One Way Ticket.

0: One Way Ticket to Eruption na antenie Radia Plus. To piosenka dla tych, którzy chcieliby wyjechać w Bieszczady i nie wracać. One Way Ticket. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, ale wcześniej oczywiście najnowsze informacje z kraju, ze świata, informacje pogodowe i lokalne. Posłuchaj.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,99.

0: dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Radom.
2: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Planował zamach na czołowych polskich polityków. Krakowscy cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka. Na internetowej grupie o tematyce broni palnej zobaczyli wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób. Było też pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego ataku, jak się później okazało, właśnie na polityków. Okazało się też, że za tymi wpisami stoi mieszkaniec Lubelszczyzny. Mężczyzna usłyszał już zarzut, grozi mu 20 lat więzienia. Latek potrącony przez ojca może wracać do domu. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał do szpitala śmigłowiec. Nie miało poważniejszych urazów, mówi Ewa Matuszczak z chirurgii w białostockim szpitalu.
3: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre jest rokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
2: 47-latek usłyszał zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Dodajmy, że w 2023 śmiertelnie potrącił autem na tej samej posesji swoje 10-miesięczne dziecko. 5 dni dryfowali po Pacyfiku na lodówce. Meksykańscy marynarze uratowali 2 rybaków. Mężczyzn odnaleziono kilkaset kilometrów od wybrzeża Gwatemali. Jak się okazało, 30-latkowie wybrali się na połów ryb. Ich łódź jednak zatonęła. Za szalupę ratunkową posłużyła im przenośna lodówka. O tej zaskakującej historii poinformowała telewizja. Wizja BBC.
4: To są wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Od soboty zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Słowackiego w Radomiu. Od 25 czerwca do wiaduktu. Utrudnienia potrwają do odwołania. Zmiany obejmują również komunikację miejską. Objazdami pojadą autobusy linii 2, 4, 14, 15. Zamknięcie odcinka ulicy Słowackiego związane jest z zaplanowanym remontem. Kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Lekceważenie przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji. Na ulicy Planty w Radomiu 17-letni kierujący hulajnogą elektryczną, nie stosując się do obowiązku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, doprowadził do zderzenia z samochodem marki Volkswagen. Nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą. W wyniku zderzenia doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Z kolei na ulicy Tartacznej w Radomiu doszło do odwrotnej sytuacji. Kierujący pojazdem Volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nieletniemu jadącemu hulajnogą. Nastolatek również nie posiadał uprawnień do kierowania. Na szczęście nie odniósł obrażeń. Policjanci sporządzili wniosek do sądu rodzinnego wobec nieletniego. Ukarali także kierującego Volkswagenem mandatem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
4: Obecnie mamy 19 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27. Wieczorem zagrzmi i popada. Poziom pyłków traw średni, a ciśnienie wynosi 1100 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, za 26 minut 8 poranny program Radio Plus. To rano wstaje, za chwilę Lady Punk. Zostawcie Titanica, będzie Shell, Szup, Szup, Song. A przed godziną 8 oczywiście pytanie przed śniadaniem.

0: zostawcie Titanica i Lady Punk na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8, to piątek, 21 dzień sierpnia. Naukowcy wzięli pod lupę ostatnio drzemki. Okazuje się, że drzemki okej, byle nie za długie, byleby nie wybijały nas z rytmu. No i jak ktoś czuje po południu taką chętkę, aby sobie drzemkę uciąć i ma taką możliwość, to jak najbardziej tak, ale niepokoić powinny poranne drzemki. No, poranna drzemka to, no nie wiem, tak po śniadaniu to chyba nie bardzo, ale jeżeli zdarza się komuś, że po śniadaniu czuje chęć, żeby jeszcze pospać, no to nie jest dobry znak. Kawa, przejście na spacer, zimny prysznic i tak dalej, to może być coś, co pomoże, no albo po prostu starać się spać dłużej. Tak się łatwo mówi, prawda? No właśnie. A za chwilę One of Us będzie Robin Gibb i Juliet, to jest poranny program Radia Plus. Kto rano?
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
11: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
12: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
13: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus.

0: Juliet Robin Gibb w Radio Plus. Za 6 minut, 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: No właśnie, zachęcam Was, zajrzyjcie na naszą stronę lato.radioplus.pl. Tam formularz zgłoszeniowy do naszej zabawy. Lato z nutą nostalgii. Do zdobycia wspaniałe nagrody. Pocztówki też specjalnie okolicznościowe zrobione przez nas Radio Plus. Ale oprócz tego zestaw gadżetów, które przydadzą się na plażę, ale nie tylko na plażę, na wszelkie wakacyjne wyjazdy, bo lato jeszcze przecież trwa. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Wyślijcie nam pocztówkę z wakacji, czyli zdjęcie jakieś fajne, ciekawe, a my odwdzięczymy się tym samym i dołożymy zestaw letnich gadżetów Radia Plus. No i napiszcie oryginalne pozdrowienia do tego wakacyjnego zdjęcia. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Teraz Manam to tylko tango. A do tanga, pamiętajcie, trzeba dwojga.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
0: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Ojej, znowu. Nareszcie spokój! Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.

0: zarzuty i areszt dla 23-latka z Lubelszczyzny. Mężczyzna miał planować zamach na czołowych polskich polityków. Największe firmy energetyczne i paliwowe szykuje się podwyżka CIT dla gigantów. Po okreczu Rybakiny Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 23-latek miał planować zamach na polskich polityków, został zatrzymany i ma zarzuty usiłowania ludobójstwa. Na ślad mężczyzny trafili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Odkryli niepokojący wpis na internetowej grupie dotyczącej broni palnej.
1: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
0: Mówi nam Michał Pietraszko z biura. Autorem wpisu jest mieszkaniec Lubelszczyzny. 23-latek usłyszał serię zarzutów.
1: Podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludności oraz przestępstw wojennych.
0: Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia. Rząd chce podnieść CIT dla gigantów energetycznych i paliwowych. Stawka podatkowa dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro w przyszłym roku ma wzrosnąć z 19 do 30%. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Pieniądze z wyższego CIT-u mają pójść na pomoc dla polskich fabryk, a dokładniej na obniżenie cen prądu i gazu, między innymi dla hut czy przemysłu chemicznego. Podatkowy skok do 30% ma być jednak tymczasowy. W kolejnych latach stawka ma spadać. W 2028 roku do 26%, rok później do 23%, by w 2030 wrócić do podstawowej stawki. Dziś to 19%, ale rząd zapowiedział ostatnio, że chce ją podnieść do 22%. Po kieszeni dostaną największe firmy energetyczne i paliwowe, zajmujące się między innymi wydobyciem i handlem ropą oraz gazem, a także produkcją paliw czy przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
0: A dziś robocze posiedzenie rządu związane z pracami nad budżetem państwa. Internauci podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z trzech reklam przygotowanych przez Polską Organizację Turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski.
3: Według badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House aż 85% internautów uznało kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
4: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
3: Wojciech Kardyś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane za efekt.
5: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
3: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie.
0: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała właśnie do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Świątek rywalka poddała mecz przez kontuzję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście kolejny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będzie na to gotowa, bo jest też bardzo blisko bycia numerem jeden na świecie. Mówiła o Rybakinie Świątek, która w półfinale zagra z Jessicą Pegulą, a wspomniany wielkoszlemowy US Open startuje 30 sierpnia. To posłuchajmy teraz o pogodzie na dziś.
7: Obecnie mamy 20 stopni Celsjusza, w ciągu dnia wypogodzi się, czasami słoneczko, schowa się jednak za chmurami, generalnie będzie ciepło, około 13-14 temperatura wzrośnie do 27 stopni, a wieczorem zagrzmi i popada. Poziom pyłków traw średni, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. I na koniec zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych, że jeśli piękny sierpień, gotuj sobie, chłopku, kieszeń.
6: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 8. W piątek 21 sierpnia. Kasia Koźmior, witam, do 9 zapraszam. Dziś jeszcze solo, ale w przyszłym tygodniu już z Tomkiem. A teraz Madonna, Like a Prayer.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Jedziemy na wycieczkę z Andrzejem. Dzień dobry, Andrzeju, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Napisałeś: pozdrawiam serdecznie z serca Beskidów, przepięknego miasta Bielsko-Biała, naszego małego Wiednia. Weź mi tu wytłumacz, o co chodzi, bo ja nigdy w Bielsko-Białej nie byłam, nic nie wiem o tym Wiedniu.
2: Byłem pierwszy raz temu tam pojechałem.
1: Poczekaj, bo cię słabo słychać. Może być tak bardziej do okna albo coś?
2: Halo,
1: a teraz? O, teraz jest rewelacja, no.
2: Tak, ja też nigdy nie byłem w Bielsku-Białej. Pierwszy raz pojechałem rok temu za namową moich znajomych. I powiem ci, że bardzo jest piękna architektura takiego małego Wiednia. Bliskość gór, Szyndzielnia, naprawdę przepiękne tereny. Aha. I teraz w Bielsku-Białej jestem już chyba czwarty raz.
1: Łyknąłeś, spodobało ci
2: tak,
1: się.
2: Tak, tak, bardzo piękne miejsce, polecam, jest bardzo mało turystów. Super miejsce, naprawdę.
1: Dobra, wysłałeś zdjęcie z takiego automobilu, jak dobrze pamiętam, z kreskówki i obok ciebie tak. Stoi, jak on tam, Baltazar Gąbka chyba, co?
2: Tak, tak, tak.
1: I
2: tak,
1: mycha ogóle... jeszcze jest też przed
2: tak.
1: tobą taka.
2: Bielsko-Biała to jest w ogóle bajkowy świat, Bolka
1: no
2: i Lolka. Tak, i innych postaci, także naprawdę super, super, super.
1: No to dziękujemy za te bajkowe wskazówki, żeby pojechać właśnie tam i też zachwycić się tak jak ty. Dziękujemy za pocztówkę i mamy do ciebie zestaw gadżetów, wysyłamy pocztą. Do usłyszenia.
2: Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy również. 13,5 minuty po 8, za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Chris Ria, będzie Alicja Majewska.
0: Radio Plus, Radom.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w jednym. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Radom.

Usala podczas podróży, no już nieprzydatna, teraz mamy znacznie lepsze narzędzia, lecimy, bo mamy urlop, cały czas gdzieś szukamy jakiegoś miejsca do odpoczynku. Bielsko-Biała się pojawiła jeszcze w tej godzinie jako miejsce takie gdzieś blisko, które warto odwiedzić, a ja mam przed sobą listę najpiękniejszych miasteczek świata, no i to niespodzianka, bo... Same jakieś takie nieznane nazwy prawie, że pierwsze miejsce to Praiano Włochy, na drugim miejscu Biei Japonia, na trzecim Banios Ekwador, na czwartym Barford Anglia i na piątym Bled Słowenia. Słyszeliście o takich miasteczkach? No może o tym pierwszym miejscu, gdzieś tam przez przypadek. Niesamowita historia. Jest tyle pięknych miejsc, gdzie można jeszcze się wybrać. Teraz Fancy Bolero na antenie Radia Plus, 24 minuty po 8.

0: Bolero i Fancy Flames of Love na antenie. Nie, Bolero, nie Flames of Love. Chociaż dzisiaj, no dobra, już nic nie mówię, nie kombinuję. 28 minut po godzinie 8, czas na wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenchar.pl. Orlen z energią.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Radom.
8: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby badają sprawę tajemniczego wybuchu na torach w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Miał go usłyszeć maszynista. Oględziny nie wykazały jednak żadnych uszkodzeń, ale monitoring zarejestrował podejrzany rozbłysk. Ponad 50 kg narkotyków odkrytych w podwarszawskim Raszynie. W ramach śledztwa towar zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP. Narkotyki przemycono do Polski z Hiszpanii. Na czarnym rynku ich wartość mogła osiągnąć blisko 2 miliony. Złotych. Podczas odbierania przesyłki od kuriera zatrzymano też 58-letniego Dariusza M. Mężczyzna usłyszał zarzut i jest już w areszcie. Biegam i pomagam to hasło 5. jubileuszowego charytatywnego biegu z twarzami depresji. Ten w październiku w pięknych okolicznościach przyrody Nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą. Zapisy do 10 września.
9: Celem jest zebranie jak co roku środków na konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży podopiecznych naszej fundacji. Zachęcamy Polki i Polaków do tego, żeby być na co dzień aktywnym na miarę swoich możliwości. Więc z jednej strony pomagamy sobie, a z drugiej strony biegnąc z nami czy spacerując z nami na 5 kilometrów można pomóc naszym podopiecznym.
8: Przypomina prezes fundacji Anna Murawska-Borowiec. Szczegóły na twarzedepresji.pl.
10: To są wiadomości Radio Plus Radom. Przed mikrofonem Radosław Mizera. Jacek Stachurski, Oskar Cyms i modelki wystąpią w czasie dożynek gminnych w Zakrzewie w powiecie radomskim. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na muzyczne echa zaprasza wójt Leszek Margas.
11: I już dzisiaj zapraszam oczywiście o godzinie 18:00 Jacek Stachurski, to myślę, że dla tego starszego nieco pokolenia. O godzinie 19:30 Oskar Cyms i o godzinie 21:00 zespół wokalny modelki. I dla młodego pokolenia i dla starszego mamy coś do zaoferowania. Mam nadzieję, że mieszkańcy i goście będą zadowoleni.
10: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 mszą świętą dziękczynną w kościele w Zakrzewie. Do niedzieli potrwają pierwsze radomskie dni fotografii. W programie zaplanowano m.in. prezentację wystawy, przegląd, portfolio, warsztaty kolażu i cyjanotypi oraz rodzinne spotkanie z fotografią. Co dziś zaplanowano? Karolina Falkiewicz, jedna z organizatorek.
12: Wiceprezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego Łukasz Zaborowski opowie o walorach wizualnych Radomia, o tych naszych zabytkach, o balustradach, o balkonach, czyli o tym całym dziedzictwie żeliwnym. Potem Szymon opowie o naszej misji, o czarno na białym.
10: Wstęp do wydarzenia jest bezpłatny.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
10: Obecnie mamy 20 stopni Celsjusza, w ciągu dnia wypogodzi się. Około 13-14 temperatura wzrośnie do 27, a wieczorem zagrzmi i popada. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, wstajemy wspólnie za 26 minut 9 z Radiem Plus i przewojami z nutą nostalgii. Radio Plus. Tina Turner, już teraz Private Dancer.

0: Prawie do lewego Kaja i Goran Brekowicz na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 9. Nie wiem, czy wiecie, drodzy państwo, ale coraz od 80 do 90% ludzi, które mają zwierzęta, rozmawia z nimi po prostu. Jak się okazuje, osoby, które rozmawiają z psami, kotami, świnkami morskimi, chomikami, królikami, tak, z nimi też można pogadać, czy też innymi zwierzętami, z rybami trudno. Cieszą się znacznie większym komfortem psychicznym, poczuciem bezpieczeństwa, mają też głębsze poczucie sensu życia. Także jak już zwierzątko jakieś mamy, pogadajmy sobie z nim. A co sobie będziemy żałować? Za chwilę George Michael, Wham, Careless Whisper. O, tak a propos. Takie czułe szepty, fajna rzecz. A potem Smokey, Living Next Door to Alice.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, zrobiłam obliczenia.
2: I co z nich wyszło?
1: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
2: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej. Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
1: To będzie dobry początek roku.
2: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Stokrotka.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemek.

Smokey, Living Next Door to Alice na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. No i cały czas trwa nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Przyślijcie do nas, drodzy słuchacze, pocztówkę z wakacji. My odwdzięczymy się wspaniałymi, miłymi gadżetami jeszcze tego lata. Jeszcze w tym sezonie na pewno się przydadzą, a warto je mieć. Torba plażowa i mnóstwo niespodzianek w środku, okulary przeciwsłoneczne, pomadka, zawieszka do walizki i tak dalej mogłabym wymieniać nawet do rana. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, punktualnie o 9:00. Po godzinie 9:00 przywita Was Janek Pasterski. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie cały czas nieustająco. Za chwilę taksi, taksi. Do usłyszenia, wracam w poniedziałek.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus Radom.
10: Odpowie za usiłowanie ludobójstwa 23-latek z Lubelskiego, który planował zamach na polskich polityków. Pacjenci potrzebują tych przepisów. Medycy komentują ruch prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. W puli 3,5 miliona złotych. Niedługo do zdobycia podlaski czek turystyczny. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Planował zamach na polskich polityków, usłyszał zarzut usiłowania ludobójstwa. Wracamy do sprawy zatrzymanego 23-latka z Lubelszczyzny. Po zatrzymaniu służby dokładnie przeszukały też jego posesję. Szczegóły tej sprawy zbiera dla Państwa Mateusz Gołębiewski. Powiedz, czy wiadomo, kto dokładnie znalazł się na celowniku niedoszłego zamachowca.
11: Tego policja nie chce ujawniać. Groźby zamieszczane były na internetowej grupie związanej z bronią palną, dlatego potraktowano je bardzo poważnie. Zdaniem policji zagrożenie było realne.
12: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
11: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, za które grozi do 20 lat więzienia. Sąd wyraził też zgodę na 30-dniowy areszt.
10: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. Minister zdrowia komentuje skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego tak zwanego Lex Szarlatan. Nowelizacja wzmacniała uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami. Decyzja prezydenta o skierowaniu jej do TK oznacza, że na razie nie wejdzie w życie.
13: Pacjent miał być bezpieczny. A państwo miało mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie. Dziś pacjenci nadal są narażeni na niebezpieczeństwo i kłamstwa ludzi, którzy w internecie sprzedają fałszywą nadzieję. Lex Szarlatan to przepisy, które miały chronić pacjenta. I tej ochrony będziemy się domagać.
10: Podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
14: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
10: O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskiej rzecznik praw pacjenta, jak słyszeliśmy, przeciwni byli przedstawiciele tak zwanej medycyny alternatywnej. Zdaniem Karola Nawrockiego rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów i tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. W wiadomościach: Podkarpacie blisko 80 razy wyjeżdżali od wczoraj strażacy do usuwania skutków ostatnich nawałnic. Najwięcej interwencji było w powiatach tarnobrzeskim, niżańskim i łańcuckim. Pojawiły się problemy z prądem, powalone drzewa blokowały drogi i chodniki. Jeden z konarów spadł blisko wojewódzkiego szpitala w Tarnobrzegu.
7: Apelujemy o ostrożność, o rozwagę, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych. Jeżeli zapowiadane są burze, nawałnice, zostańmy w domu. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
10: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Ostrzeżenia nadal obowiązują na zachodzie regionu.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: Prawie 3,5 miliona złotych w podlaskim czeku turystycznym. 11 tysięcy trafi do turystów w ramach kolejnej już edycji dofinansowania wypoczynku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
8: Nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
10: Wnioski można składać od września wyłącznie online.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: No to składamy i zwiedzamy. A tymczasem dzień dobry w piątek. Janek Pasterski, jest 4 po 9.

0: tak, dzisiaj to w ogóle jest nieważne, bo mamy piątek, piąteczek, piątunio, za chwilę weekend się rozpocznie, a być może dla niektórych trwa w najlepsze taki wydłużony, wakacyjny, no bo to jeszcze cały czas okres urlopowy. Korzystamy z tego na każdym kroku do końca tego miesiąca, czyli przez cały kolejny tydzień jeszcze się bawimy z akcją Pocztówka z Wakacji w Radio Plus, czyli prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem, wiecie, smartfonem, z tego jak spędzacie swój wolny czas, co robicie, do tego napisać nam krótkie pozdrowienia z miejsca, w którym się aktualnie znajdujecie, a to wszystko można wykonać na radioplus.pl. Tam odsyłamy, warto, bo ja odwdzięczę się klasyczną pocztówką, nawet dwoma, jedna będzie z naszymi podpisami i z pozdrowieniami również, a druga zupełnie czyściutka, którą można komuś wysłać w prezencie, na przykład, albo zostawić sobie na pamiątkę, albo na kolejny sezon. To już wszystko zależy od was. I do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i jeszcze ręcznik plażowy, bardzo fajny. Przydaje się, kiedy się wychodzi z morza albo z basenu. Także zapraszamy do wspólnej zabawy. John Lennon za chwilę, a później także Weather Girls.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki.

0: Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
8: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
9: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
7: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
10: Tylko w Radiu Plus Radoma mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
7: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
9: Zapraszają
7: Magda Gliszczyńska,
10: Marcin Prejs,
8: Radosław Mizera
9: i Wojtek Sałek.
6: Autopromocja.

pogodowe dziewczyny, It's Raining Men, czyli taka deszczowa, a jednakowoż pogodna piosenka. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście na urlopach, to pogoda się trafi, a nawet jeśli się nie trafi, to że znajdzie się jakaś aktywność przyjemna, chociażby jakieś muzeum albo jakieś wspólne gry planszowe czy inne przyjemne rzeczy, bo dzisiaj mamy dzień optymisty, także optymistycznie patrzymy na świat i niczym się nie przejmujemy. No poza tym piątek, poza tym weekend coraz bliżej, także chyba nie jest źle. A ja do tego wszystkiego dorzucę jeszcze teraz Bajm, myśli i słowa.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
5: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
1: masz. Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: artysta, który potrafi skraść serce kobiet. Bryan Adams, piękne to było. Krótko mówiąc, za chwilę, bo już o 10:00, Justyna Bieniek i najświeższe wydanie Wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
2: Po reklamie.

0: Tajemniczy rozbłysk na torach w Białce Kolonii. Służby badają incydent na Lubelszczyźnie. Od razu trafią do szpitali. Kolejne osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Do muzeum za złotówkę wystartowała akcja Ministerstwa Kultury. Jest 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Katowic. Tragiczny wypadek z udziałem miejskiego autobusu w centrum miasta. Jego kierowca śmiertelnie potrącił pieszego, mówi Dominik Michalik z policji.
1: 36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
0: Poszkodowany niestety zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśniają policja i prokuratura. Elementy przewodów leżące przy torach kolejowych. Odgłos przypominający wybuch i niewyjaśniony rozbłysk. Lubelska policja sprawdza, co się wydarzyło w Białce Kolonii. W pobliżu torów ujawniono przewody, a dzień wcześniej jeden z maszynistów słyszał odgłos wybuchu. Na miejscu pracowali kontrterroryści ABW i CBŚP.
2: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu czynności wykonywali nasi policjanci. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń.
0: Tłumaczyła Anna Kamola, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Potrzebne będą dodatkowe badania. Wstępnie sprawdzana jest możliwość sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Dwie osoby przylecą do Rzeszowa po 13, skąd karetkami zostaną przewiezione do szpitali. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski.
3: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. W pierwszej kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Rodziny ofiar mogą liczyć na pomoc psychologiczną. Takie wsparcie zapewniono też poszkodowanym i ich najbliższym. Ma być opłata turystyczna, ale na innych zasadach. Jej wprowadzenie w Krakowie zapowiedział premier. Rząd planuje jednak modyfikację dotychczasowego projektu, zgodnie z którym do gmin miałoby wpływać 80% opłaty. Szczegóły Jakub Solarz.
4: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetów samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
5: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ona szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
4: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
6: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
4: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku, ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
0: Opłatę będą pobierać od gości m.in. właściciele hoteli.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruszyła akcja Muzeum za Złotówkę. Skorzystać mogą młodzi w wieku od 8 do 26 lat. A do odwiedzania placówek zachęca minister kultury Marta Cienkowska.
8: To są wszystkie muzea narodowe w całej Polsce. To jest także Zamek Królewski w Warszawie. Cała lista wszystkich instytucji dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Oferta obowiązuje przez cały rok i dotyczy wystaw stałych.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No tak, za złotówkę to dobra cena. Jak mówi młodzież, zatem nie spać, zwiedzać. No. Radio Plus. Dobry pomysł. Janek Pasterski, dzień dobry. 9:45, a teraz Belinda Carlisle.

0: Tabba i Super Trooper, czyli te słynne reflektory, pojawiły się w piosence. 21 minut po godzinie 10. Piątkowy poranek trwa w najlepsze. A być może już odpoczywacie na swoich urlopach, bo wiem, że jeszcze wiele osób korzysta z wolnego czasu. Można dać znać, zrobić zdjęcie, napisać parę ciepłych słów, gdzie się znajdujecie, pozdrowić nas. Będzie nam miło i to nawet szalenie. A robimy to na radioplus.pl, bo mniej więcej za godzinę od teraz będę do kogoś dzwonił w ramach naszej zabawy Pocztówka z wakacji. Jeszcze cały kolejny tydzień będzie trwała. Mamy dla was pocztówki już takie zupełnie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało, papierowe, z piękną widokówką na froncie. Jedna jest podpisana przez nas, też pozdrawiamy w tej pocztówce was, ale mamy też drugą, czystą, którą można komuś podarować, wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. No i zestaw letnich gadżetów też, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To już właściwie wszystko leży na moim biurku, tylko jeszcze nie wiem, do kogo to wyślę, ale wkrótce się dowiem. Zapraszamy na radioplus.pl, dajcie znać, jak spędzacie swój urlop, a za chwilę w Radio Plus Queen.
1: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
9: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
12: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata, bo bez względu na to, jak wielki

Queen i Don't Stop Me Now w Radiu Plus. O, dzisiaj od samego rana wracamy do twórczości Stanisława Sojki, którego niestety nie ma już z nami od równego roku. I do tej twórczości dzisiaj jeszcze na pewno wrócimy po 12 w Przebojowej Poczcie razem z Markiem Sierockim. Będziemy Staszka Sojkę wówczas wspominali, bo to był świetny człowiek, który wielokrotnie gościł w Radiu Plus. Pozostały na szczęście tak fantastyczne przeboje jak ten, jego wersja piosenki Czerwonych Gitar, czyli historia jednej znajomości w wykonaniu niezapomnianego Stanisława Sojki.

0: biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
3: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: niezmiennie wakacyjnie, w piątkowy poranek, bo to nawet jeszcze 11 nie ma, ale za 3 minuty będzie i wówczas o pełnej godzinie w Radiu Plus pora na wiadomości. Zapraszam w imieniu Justyny Bieniek.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.

0: kupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Autopromocja.
2: Radio Plus Radom.
3: Wszedł na rządowy samochód, zatrzymała go policja. Na początek incydent w Warszawie. Zerwane linie i uszkodzone dachy mieszkańcy Zamojszczyzny sprzątają po ostatnich burzach. Dla niego warto. Jutro w łódzkim zoo zlot fanów ziemniaka. Więcej wyjaśnimy na koniec. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Obywatel Gruzji, który zatrzymał rządowy samochód w centrum Warszawy, już w rękach służb. 41-latek szedł środkiem jezdni przy rondzie De Gaulle'a i atakował nadjeżdżające auta. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
4: Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie wiedział, jaki pojazd zatrzymuje. Wcześniej atakował przypadkowe przejeżdżające samochody. Po zatrzymaniu auta należącego do Ministerstwa Finansów wszedł na maskę i przeszedł przez dach. Został wkrótce zatrzymany przez policję.
5: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym. Na ten moment przebywa on w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
4: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. W pojeździe znajdowała się wiceminister finansów Hanna Majszczyk wraz z kierowcą. Nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie, czy pojazd został uszkodzony. 41-latek w Polsce przebywa legalnie.
3: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Pozrywane dachy, uszkodzone linie energetyczne, powalone drzewa. To krajobraz po burzy, która szalała nad Zamojszczyzną. Tamtejsi strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, głównie na terenie gminy Miączyn.
6: Łącznie doszło do uszkodzeń dachów na 20 budynkach, w tym 6 budynkach mieszkalnych. W 9 przypadkach interweniowaliśmy przy drzewach powalonych na drogi lub linie energetyczne. Na szczęście podczas tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
3: Relacjonował Bartłomiej Jakubczak ze Straży Pożarnej w Zamościu. Niestety pogoda będzie na razie dynamiczna. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem i kolejnymi burzami. Alerty wydano dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak prokuratura obniżyła szacunkową wartość strat i złagodziła zarzuty. Zamiast 10 lat więzienia mężczyźnie grozi połowa. Ma policyjny dozór. Rolnik przekonuje, że drogę wybudowano na jego gruncie, a on całą sprawę chce doprowadzić do końca, dlatego wynajął adwokata. Dotarł do niego nasz reporter Dariusz Brombosz.
7: Czego się domagam? Sprawiedliwości, a żeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
8: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
7: No na całość, nie? Weszli na moje.
8: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
7: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrodzoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
8: Kto to panu zrobił?
7: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodził.
8: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
7: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali? Za co by rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby łuny defekty łapu?
3: Ostateczna wycena strat uszkodzonej drogi wynosi 180 tysięcy złotych. Miasto uważa, że w całości należy ona do samorządu.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: To jeden z najbardziej charakterystycznych mieszkańców łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to właśnie oni ściągną na jutrzejszy zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
9: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
10: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał jest. Jestem opiekunką zwierząt.
9: A czym się żywi?
10: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są fistaszki.
3: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo, a tematem zajął się Daniel Tekliński.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: No i warzywa z ryżem, a do tego fistaszki brzmią zdrowo, smacznie. Tak bym dietetycznie wręcz powiedział. Trzeba brać przykład. Budka suflera teraz jest taki samotny dom w Radiu Plus. 4 minuty po 11:00, piątkowe popołudnie i dzień dobry, Janek Pasterski.

0: takie rytmy dzisiaj się pojawią od godziny 20 do północy, również w sobotę, bo to będzie czas weekendowej prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki też się wówczas pojawi, ale pojawi się też w przebojowej poczcie, to już po godzinie 12. A póki co ja za kilka minut będę do kogoś dzwonił w sprawie naszej zabawy Pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam taką przysłowiową pocztówkę, ale zrobioną w nowoczesnych warunkach, waszym smartfonem, zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas, jeśli akurat gdzieś się urlopujecie, oraz napisanie kilku słów przyjemnych pozdrowień. To wszystko można zrobić na radioplus.pl. My natomiast mamy dla was klasyczne pocztówki, takie jak to się kiedyś wysyłało właśnie z wakacji do bliskich. Jedna podpisana przez nas, również z pozdrowieniami, druga zupełnie pusta, czysta, można sobie zostawić na pamiątkę albo właśnie komuś wysłać. Może takiej osobie zrobi się miło. Do tego jeszcze zestaw gadżetów letnich, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To wszystko już czeka na nowego właściciela, do którego na pewno za chwilę zadzwonię. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
12: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes. Radom. Ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
13: Kastorama!
14: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl. Po reklamie.
15: Radio Plus.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: aplikacji w Radiu Plus.
1: No, tym razem pocztówka z zabójczo pięknym widokiem. Dodzwoniłem się do Dawida. Dawidzie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Cały czas na Śnieżce jeszcze?
2: Aktualnie już w schronisku Samotnia.
1: Okej, ale jak było w takim razie dzisiaj poranku?
2: Udało nam się zobaczyć naszą piękną królowę karkonoszy. Wyszliśmy dosyć wcześnie z kwatery, żeby dojść tutaj, uniknąć tych tłumów, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale o tej porze roku w sezonie urlopowym i przy takiej pogodzie, jaka aktualnie tutaj panuje, naprawdę kolejki na Śnieżkę są ogromne, więc udało nam się ją zobaczyć jeszcze o naprawdę przyjemnej porze. Uniknęliśmy tłumów i jest po prostu cudownie.
1: Super. Bardzo dziękuję za pozdrowienia, za zdjęcie, które wysłałeś. My również pozdrawiamy, wysyłamy do ciebie dwie pocztówki, takie klasyczne, papierowe, jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami. Do tego mam jeszcze koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i ręcznik kąpielowy.
2: Fantastycznie. Może jeszcze się przyda w tym sezonie.
1: Ja myślę, że na pewno. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.
2: Do widzenia.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, w Skłodowskiej 12.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
8: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
7: Interwencje.
9: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
7: Opinie.
10: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
7: Fakty.
11: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
7: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Pięknie się zrobiło. Na koniec tej godziny Leo Sayer, When I Need You. Za chwilę Justyna Bieniek, wiadomości w samo południe o 12, a po 12 Marek Sierowski, który już tu pędzi, i przebojowa poczta.
1: Radio Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
4: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
5: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
6: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
9: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
10: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
8: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
11: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
8: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
10: Zapraszają
8: Magda Gliszczyńska,
11: Marcin Prejs,
9: Radosław Mizera
10: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Radio Plus.
2: Przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie. Rząd uzgadnia przyszłoroczny budżet. Potrącił kobietę. 7-letnia dziewczynka trafiła do szpitala. Tragiczny wypadek w wielkopolskim Miłosławiu. Czas na porządki w górach. Za tydzień akcja Czyste Tatry. Chętni do sprzątania nadal mogą się zgłaszać. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Polska ma priorytety jak bezpieczeństwo i zdrowie, które kosztują dużo pieniędzy, zaznaczał premier Donald Tusk na roboczym posiedzeniu ministrów w sprawie finansów państwa na 2027. Na pierwszym planie obronność.
3: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
2: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej budżetu. W planach też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
3: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
2: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu, zaplanowano za tydzień. A ta dzisiejsza narada o podziale pieniędzy odbywa się tuż przed ważnymi informacjami dla kraju. Zapewne jeszcze w piątek ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski, czyli oceny stanu finansów i gospodarki. Kobieta zginęła na miejscu, dziecko trafiło do szpitala. W wiadomościach tragiczny wypadek w Miłosławiu koło Wrześni w Wielkopolsce. Na miejscu nadal pracują służby. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Zamkowej.
4: 50-letni kierujący pożar partnerem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego potrącił przechodzącą przez nie 71-latkę wraz z 7-letnią dziewczynką.
2: Mówi nam Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Kobiety nie udało się uratować. Dziewczynka trafiła do szpitala. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać jeszcze kilka godzin. 20 milionów złotych, tyle ma kosztować rozbudowa autostrady A2 na wysokości Łowicza. Chodzi o 23-kilometrowy odcinek trasy. Dziś drogowcy podpisali umowę z wykonawcą. Nasz reporter Mateusz Chłystun był na konferencji ministra infrastruktury w tej sprawie. Powiedz, kiedy ruszą prace i co z kolejnymi odcinkami?
5: Pierwszych działań drogowców na A2 na Mazowszu możemy spodziewać się na przełomie września i października.
6: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
5: Przekonuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak, rozbudowa trasy oznacza jednak spore utrudnienia dla kierowców,
6: którzy jadą od strony Poznania. Rekomendacja jest taka, aby na węźle Łódź Północ skierować się w kierunku A1 i przy węźle Kutno Wschód skierować się na Starą Dwójkę.
5: Kolejne odcinki, których rozbudowę planują drogowcy, to fragmenty trasy od węzła Łódź Północ do Łowicza oraz od Grodziska Mazowieckiego do węzła Konotopa. Tu konkretne terminy wyklarują się po podpisaniu umów na rozbudowę tych odcinków.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Jubileuszowe porządki w Tatrach. W przyszły weekend startuje akcja Czyste Tatry. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej czekać będą koncerty, gastronomia i wiele innych atrakcji. Nadal poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór.
7: Zapraszamy do rejestracji, tak? Bo rejestracja już się rozpoczęła, trwa do 28 sierpnia. Poprzez stronę czystapolska.org.pl można się rejestrować. Jeżeli zostaną jeszcze wolne miejsca po tej rejestracji, choć wątpię, to będzie wtedy możliwość jeszcze zarejestrowania się jako wolontariusz bezpośrednio już przy wejściu na szlaki.
2: Wyjaśniał Sławomir Rykowski, rzecznik wydarzenia. Akcja Czyste Tatry 28 i 29 sierpnia. Więcej informacji na stronie tego wydarzenia.
8: To są wiadomości Radia Plus Radom, przed mikrofonem Radosław Mizera. Występ zespołu Bayer Full będzie głównym punktem dożynek gminy Kozienice, które odbędą się w niedzielę w Świerżach Górnych. Mariusz Basaj z Kozińskiego Domu Kultury.
9: Organizatorzy zadbali o zróżnicowany program artystyczny, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.
10: Uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w kościele parafialnym w Świerżach Górnych. Po mszy korowód dożynkowy przemaszeruje w stronę boisk sportowych. Dalej czekają nas m.in. przemówienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń, obrzęd dzielenia chlebem czy ogłoszenie wyników na najpiękniejszy wieniec oraz kosz dożynkowy.
8: Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń, który pozwoli każdemu uczestnikowi spędzić czas w sposób atrakcyjny i wartościowy. M.in. będą to konkursy, dmuchańce i animacje dla dzieci. To wyjątkowe święto plonów będzie okazją do wspólnego podziękowania za tegoroczne zbiory, pielęgnowania ludowych tradycji oraz integracji lokalnej społeczności. To wydarzenie z kolei odbędzie się w najbliższą niedzielę w Magnuszewie w powiecie kozienickim. Zaprasza burmistrz Wojciech Wachnik.
11: Jesteśmy gminą rolniczą, bardzo dużo upraw sadowniczych, również upraw tuneli, ogórków polnych, jak również zbóż i innych upraw polnych. Korowodem dożynkowym przechodzimy na plac Mój Rynek, gdzie oczywiście już cała ceremonia dożynkowa i do samego wieczora będziemy świętować.
8: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą świętą w intencji rolników i ich rodzin w kościele świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Piątek, piąteczek, piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
13: I Jan Pasterski. Zaczynamy tanecznie już w takich klimatach prywatkowych. Guess Just Want to Have Fun i jedna z ikon dekady lat 80. Cyndi Lauper.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Bardzo trudno w to uwierzyć, ale to już rok, kiedy zmarł Stanisław Sojka.
2: Dla mnie to było uderzenie piorunem, jakby grom z nieba spadł, kiedy zadzwonił kolega i powiedział, że Staszek Sojka nie żyje. Kolega, który był na festiwalu TVN-owskim przed koncertem, w którym miał wystąpić Staszek Sojka. Straszne przeżycie. Pamiętam, że dzień później w audycji zaprezentowaliśmy wypowiedzi ludzi, którzy byli związani ze Staszkiem Sojką, którzy z nim pracowali. Piękne opowieści. Ja też mogę tylko i wyłącznie piękne słowa o Staszku powiedzieć. Wielokrotnie się z nim spotykałem przy okazji nagrań do radia czy do telewizji. Był gościem naszego muzycznego alfabetu. Pięknie opowiadał o swojej karierze, o tym wszystkim, co nagrał. Fantastyczny człowiek. Mnie zawsze imponował takim spokojem i tym, że się nigdy nie spieszył. I zawsze mi powtarzał: Marku, czemu tak pędzisz? Czemu wciąż się spieszysz? Trzeba zwolnić. Te słowa na zawsze będę pamiętał. Tak samo jak piosenki, które Staszek Sojka pozostawił po sobie, bo wśród nich jest jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej, czyli Tolerancja, ale my teraz zagramy inną piosenkę.
1: Piosenkę pod tytułem Absolutnie Nic, i to nie będzie jedyny utwór Staszka Sojki w tej godzinie, bo pod koniec jeszcze do niego wrócimy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autoryzowany dealer Dacia, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.

0: Some guys have all the luck, Rod Stewart. Ja też bardzo miło wspominam wersję, którą nagrał Robert Palmer, bardziej taką elektroniczną, bardziej nowofalową. Rod Stewart zrobił to po swojemu, czyli takie połączenie elementów rockowych, świetne gitary, no z takim popowym brzmieniem. Some guys have all the luck, jeden z największych hitów dekady lat 80. ubiegłego wieku za nami, a my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest, bo dzisiaj swoje urodziny świętuje Alizé, piosenkarka i tancerka.
0: Laurent Bottonet i Mylène Farmer to odkrywcy talentu. Alizé ujrzeli ją w jednym z programów telewizyjnych, no i napisali dla niej piosenkę, która stała się już ponadczasowym, myślę, że takim jednym z hitów wszechczasów piosenki francuskojęzycznej. To utwór Moi Lolita i dzisiejsza jubilatka Alizé. Ten utwór teraz Państwu przypomnę.

0: To byli Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki w niezapomnianym przeboju Z Tobą Chcę Oglądać Świat. Piosenka dosyć długo powstawała, bo najpierw Zdzisława Sośnicka dostała propozycję, by w duecie zaśpiewać polską wersję jakiegoś światowego hitu do programu telewizyjnego. Ale Zbyszek Wodecki, którego poprosiła o wspólne śpiewanie, powiedział: po co mamy wykonywać jakiś zagraniczny przebój? Ja napiszę specjalnie piosenkę dla nas. No trochę to trwało, ale powstał utwór genialny. Moim zdaniem to jest utwór, gdyby zaśpiewał to jakiś duet na przykład amerykańskich wokalistów, to byłby to absolutnie światowy hit. Przepiękna piosenka, do której bardzo lubimy wracać.
1: Podobnie jak lubimy wracać do grupy Gypsy Kings, tak się składa, że właśnie 21 sierpnia 1987 roku ukazał się ich trzeci studyjny album zatytułowany właśnie Gypsy Kings.
0: Z tego krążka pochodzi wielki hit zatytułowany Bamboleo, a styl, który wykonuje grupa Gypsy Kings, określa się mianem rumba katalana.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Pan Rembiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: To była ikona brytyjskiego show biznesu Meet Your. Karierę zaczynał w grupie Slick, furorę zrobił występami w zespole Ultravox, ale też miał fantastyczne solowe hity, takie jak If I Was.
1: Tak jest, fantastyczne, cudowne przeboje, do których uwielbiamy wracać. Miał również Staszek Sojka, niestety dzisiaj mija równy rok od jego śmierci.
0: Karierę zaczął bardzo wcześnie, był organistą w swoim kościele, świetnie wykształcony muzycznie, skończył akademię muzyczną w Katowicach, fantastyczny wokalista, świetny pianista, grał też na skrzypcach, współpracował z wieloma gwiazdami. Miał też szansę na karierę światową. Harold Faltermeyer był producentem jego płyty, która ukazała się na zachodzie. Takie to były czasy, trudno było przebić się artystom ze wschodu w tej części zachodniej Europy. Myślę, że gdyby dziś próbował to zrobić, to na pewno byłoby łatwiej dzięki temu, że istnieje internet. Świat stał się prawdziwą globalną wioską. My będziemy Staszka Sojkę długo wspominać, bo jego utwory są nieśmiertelne.
1: Zgadza się, tak jak ten utwór, którym chcielibyśmy się dzisiaj z wami pożegnać, to Cud Niepamięci.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus. Radom.
1: Reklama. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: pisał w sieci o zamachu na czołowych polskich polityków. Są zarzuty dla 23-latka. 2 lata programu Tarcza Wschód. Minister obrony podsumowuje. Ceny paliw nieco wyższe. Powiemy też, ile zapłacimy od jutra na stacjach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznał się do winy. Oświadczył, że zrobił to z głupoty. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Podejrzany, jak słyszymy o śledczych, był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako duopol.
1: Prokurator przedstawił mu zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu.
0: Wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wpis 23-latka pojawił się na internetowej grupie o tematyce broni palnej i to był sygnał dla służb.
1: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
0: Podczas przeszukania mieszkania 23-latka z województwa lubelskiego nie znaleziono broni i materiałów wybuchowych. Śledczy czekają na opinię biegłych psychiatrów na temat poczytalności podejrzanego. Grozi mu 20 lat więzienia. To strategiczna inwestycja dla wschodniej flanki NATO, zaznacza minister obrony, który podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód. Jak podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, to nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, ale także przygotowanie infrastruktury, dróg i zaplecza medycznego na wypadek wojny.
2: To nie są tylko te żelbetonowe jeże. To nie są magazyny, których już dzisiaj nie brakuje w wielu powiatach przygranicznych. Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony, którą przyjmuje za własne cały sojusz.
0: Tarcza obejmuje wschodnią granicę Polski. Wojsko buduje tam fortyfikacje i wykorzystuje naturalne przeszkody, takie jak lasy czy mokradła, żeby spowolnić potencjalny atak. W projekcie uczestniczą też wojska sojusznicze, dodaje szef MONU.
2: Żołnierze francuscy, 80 żołnierzy francuskich wojsk inżynieryjnych już niedługo dołączy do ekipy Tarczy Wschód, do zespołu Tarczy Wschód, do polskich wojsk, które budują te fortyfikacje, umocnienia, systemy dronowe i antydronowe.
0: W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200 km. Ceny paliw w weekend będą nieco wyższe. Minister energii poinformował o maksymalnych cenach od jutra do poniedziałku. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54, a za diesla 7,59. Przypomnijmy, program CPN został wznowiony na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Obniżka VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet państwa prawie 500 000 zł.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Za nimi 75 km. Do pokonania mają jeszcze 35. 26 byłych żołnierzy i spadochroniarzy bierze udział w 6. marszu charytatywnym Idziemy dla Krzyśka. Wszystko dla kolegi, który jest po udarze mózgu i muszczku, jeździ na wózku i uczy się od nowa żyć.
4: Ruszyliśmy wczoraj o godzinie 8 ze Szczecina. Mieliśmy nocleg pod Stepnicą i dzisiaj o godzinie 6 ruszyliśmy na trasę. Idziemy do Wolina w tej chwili i następnie idziemy do Chynowa na strzelnicę zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Pogranicznik. Tam wykonujemy 2 strzelania z pistoletu i z karabinka, zawody strzeleckie ku pamięci naszych kolegów, którzy odeszli w ubiegłym roku i w tym roku.
0: Mówi Wiesław Grzybowski z 15 oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy Szczecin. Wojskowi dojdą do Dziwnowa około 22.
5: Wiadomości Radia Plus Radom Radosław Mizera. Wiele atrakcji przygotowali organizatorzy dożynek gminy Kozienice, które odbędą się w niedzielę w Świerżach Górnych. W programie m.in. występ zespołu Bayer Full. Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.
6: Będzie to dzień pełen spotkań, życzliwości i wspólnego świętowania z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. To doskonała okazja, by pielęgnować nasze tradycje i po prostu pobyć razem.
5: Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń, dodaje Mariusz Basaj z Kozienickiego Domu Kultury.
7: Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Bayer Full, który zaprosi uczestników do biesiady przy swoich największych przebojach. Nie zabraknie też zabawy tanecznej z zespołem Quattro Band.
5: Dożynki rozpoczną się w południe mszą świętą w kościele w Świerżach Górnych. Z Gowarczowa w powiecie koneckim wyruszyła dzisiaj piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Proboszcz ksiądz Dariusz Stańczyk mówi, że początki pielgrzymowania sięgają XIX wieku.
8: Trzymamy się tej tradycji naszej, że ta pielgrzymka, która rozpoczęła się na 26 sierpnia w XIX wieku, a wiemy po upadku powstania styczniowego, tu na tych polach plebańskich kilku powstańców powieszono i ja myślę, że wtedy właśnie ludzie poczuli potrzebę, aby pielgrzymować do Królowej Polski na Jasną Górę.
5: Dzisiaj do tronu Matki Bożej wyruszyło prawie 100 pątników.
9: Od Matki Bożej mam właśnie tą siłę i moc, żeby iść modlić się za swoich najbliższych.
5: Gowarczowianie z przerwami pielgrzymują na Jasną Górę od 1865 roku.
3: Radio Plus. Lato. Nostalgii.
0: Jest 6 minut po 13. Piątkowy popołudniowy program Radia Plus. W tej godzinie Chris Norman i Suzy Quatro. Już za chwilę później Beverly Craven. Do nieba zabiorą nas Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Zapraszam na kolejną godzinę na naszej antenie. Radio Plus.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to, co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Można się pobujać. To Blewotów, Bravo in the Summertime i Mango Jerry. Ray Dorsett, lider Mango Jerry, napisał tę piosenkę pracując jeszcze w laboratorium. Po godzinach podobno. W jednym z wywiadów mówił, że zajął mu to całe 10 minut. Później piosenka stała się niespodziewanie wielkim przebojem. Dotarła do miejsca pierwszego w Wielkiej Brytanii. 7 tygodni była na miejscu pierwszym w Stanach Zjednoczonych. Zaliczyła miejsce trzecie. Ray Dorsett powiedział w jednym z wywiadów, że on nie mógł uwierzyć w sukces tej piosenki i wcale nie zrezygnował z pracy. Nawet jak już był gwiazdą, jego zespół był bardzo popularny, no to ciągle w laboratorium pracował, ale później zrezygnował. Nagrywali z Mango Jerry jeszcze inne piosenki, no ale się już takiego sukcesu powtórzyć nie udało. In the Summertime na antenie Radia Plus, to jest Lato z nutą nostalgii. Już za chwilę wracamy z piosenką Richarda Marxa.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Po reklamie.

3,5 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii. Któż ich nie pamięta? Pocztówki piękne, kolorowe, czasami bardzo oryginalne. Te z Polski i te z zagranicy. Pamiętam, że pocztówki się zbierało i te z zagranicy to były zawsze najcenniejsze w kolekcji. A sama pocztówka jako taka pojawiła się 150 lat temu. Austro-węgierska poczta wprowadziła w 1869 roku kartę korespondencyjną. Co ciekawe, wtedy nie było żadnych obrazków, to po prostu była kartka taka do napisania wiadomości. No, prawdziwy boom zaczął się na początku XX wieku. Co ciekawe też, że w dużych miastach pocztę doręczano nawet kilka razy dziennie, więc za pomocą takiej pocztówki to można było się nawet umówić rano na popołudniowe spotkanie. Co ważne, sama nazwa pocztówka została wybrana w 1900 roku w konkursie w Warszawie. Autor zwycięskiej propozycji początkowo pozostał anonimowy, ale później okazało się, że był nim Henryk Sienkiewicz. Ileż pięknych historii związanych z pocztówką, ile osobistych historii, bo przecież chyba każdy kiedyś pocztówkę dostał, pocztówkę wysyłał. Zachęcamy was do tego, żeby wziąć udział w naszej zabawie. Pocztówka z Radiem Plus. Zgłaszacie się do nas, wysyłając pocztówkę taką elektroniczną, swoje zdjęcie z wakacji poprzez naszą stronę internetową radioplus.pl. My wybieramy piękne wasze pocztówki, dzwonimy, no i mamy oczywiście prezent od Radia Plus, gadżety oraz takie specjalne wakacyjne pocztówki Radia Plus. Zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły zabawy, a do kogoś trafią prezenty już za mniej więcej godzinę. Teraz Sara Perketiamo, Ricky Poveri, później będzie Beata Kozidrak, zaśpiewa także w tej godzinie Freddie Mercury. Zapraszam

0: Niezapomniany Freddie Mercury na antenie Radia Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii. Za kwadrans godzina 14. O drugiej serwis informacyjny, żebyście wiedzieli, co dzieje się w Polsce i na świecie. Do drugiej jeszcze piosenki ode mnie, Shaky Stevens, a później Bonnie M, Rivers of Babylon. I to będzie dobry przedsmak tego, co dzisiaj po godzinie 20 na naszej antenie, bo wtedy wystartuje prywatka. Marek Sierocki będzie miksował popularne taneczne przeboje lat 80., 70., ale też coś z późniejszych lat z pewnością się pojawi. Prywatka dzisiaj po 20.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Po reklamie.

0: za 3 minuty, godzina 14. Doskonale pamiętam ten przebój z prywatek, które urządzali moi rodzice. No to tam Bonnie M, Rivers of Babylon, to była absolutnie jazda obowiązkowa. No i mnóstwo innych przebojów, które usłyszycie na antenie Radia Plus. Za 3 minuty serwis informacyjny, a później wracamy do muzyki. Na początku Counting Crew.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
6: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
7: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Mamo, zrobiłam obliczenia.
10: I co z nich wyszło?
9: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
10: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej. Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
9: To będzie dobry początek roku.
10: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
11: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Radio Plus.
2: Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji. Karol B. odpowie za uwięzienie i wykorzystanie 11-latki. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może się przełożyć na ceny na naszych stacjach. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Pojazd jadący na sygnałach zderzył się z osobówką przy skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej.
3: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
2: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Służby ustalają okoliczności wypadku. Stanął przed sądem za uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-latki. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono Child Alert. Dziewczynka zniknęła w ubiegłym roku po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po dwóch dniach poszukiwań w Żorach w mieszkaniu Karola B. Śledczy domagają się dla 25-latka bezwzględnego więzienia, mówiła przed wejściem na salę rozpraw w Strzelcach Opolskich prokurator Joanna Uba.
4: Dzisiaj proces rusza. Sąd wyłączył jawność ze względu na dobrą niepokrzywdzonej. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia. Natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem rozprawy.
2: Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może się przełożyć na wzrost cen. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego urzędu do spraw zasobów morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
2: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Ciechocinek chce dołączyć do grona miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o zespół zabytkowej warzelni soli, od słynnego grzybka aż potężnie. Dziś podpisano dokument, który rozpoczyna kolejny etap starań. Co zyska uzdrowisko, jeśli procedura zakończy się sukcesem, mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Przede wszystkim prestiż, możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na konserwację, rozwój uzdrowiska i funkcji uzdrowiskowych.
2: Wniosek czeka jeszcze ocena międzynarodowych ekspertów, a o wpisie zdecyduje Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO.
7: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Szpital w Iłży zmienia się dla pacjentów. Po modernizacji znikną bariery architektoniczne, a budynek będzie dostępny dla wszystkich pacjentów, informuje dyrektor lecznicy Joanna Pionka.
8: Zmodernizujemy całą infrastrukturę hydroterapii, która znajduje się w rehabilitacji leczniczej przy szpitalu w Iłży. Oznacza to remont pomieszczeń oraz wymianę sprzętu i aparatury medycznej dla pacjentów w zakresie zabiegów hydroterapii.
7: Stowarzyszenie Wspólne Marzenia zrewitalizuje z kolei prawie 14 hektarów terenu w obszarze Brzeski Ligęzów w powiecie przysuskim. W jakim celu, wyjaśnia Michał Marciniak, prezes stowarzyszenia.
9: Uroczo położony obszar niedaleko Drzewiczki, no i generalnie chcemy tam stworzyć takie tereny zielone, otwarte. To będą również rewitalizacja budynków, które tam są, dostaną zmodernizowane.
7: Pieniądze na oba projekty przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Systemy nawadnienia na 4 boiskach trawiastych w Radomiu. Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent miasta.
10: To obiekty Orlika przy ulicy Uniwersyteckiej, Centrum przy ulicy Ciborowskiej, Młodzika przy ulicy Ofiar Firleja oraz Szkółka Beniaminek przy ulicy Sobieskiego. Dzięki temu murawy będą lepiej przygotowane do treningów i meczów przez cały sezon, a nasi młodzi zawodnicy zyskają jeszcze lepsze warunki do rozwijania swoich umiejętności.
7: Święta Rita, jak każdego 22 dnia miesiąca, także i teraz, w sobotę, zaprasza na modlitewne czuwanie do niej świnia. Przy o godzinie 18 przewodniczył będzie ksiądz infoład Stanisław Pindera.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Jest już 5 minut po 14:00. Coraz bliżej końca tygodnia pracy i początku weekendu. W Radiu Plus za chwilę Counting Crew, później Sabrina i Perfect.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: 90-tych nurtu Eurodance. To DJ Bobo i Doris Party. Połowa lat 90-tych, 95 rok. Tak się wtedy bawiono. Chętnie wracamy do tych piosenek. Na naszej antenie za parę chwil będzie ABBA, później Roxette i rozstrzygnięcie popołudniowe naszej zabawy Pocztówka w Radio Plus. Na naszej stronie radioplus.pl możecie zgłosić się, wysyłając do nas swoje zdjęcie, taką pocztówkę wakacyjną. My wybieramy, dzwonimy, nagradzamy gadżetami Radia Plus, ale także naszymi wyjątkowymi, jedynymi w swoim rodzaju pocztówkami. Jeszcze macie chwilę na to, żeby się zgłosić. Za parę minut zerkam na naszą stronę i sprawdzam, kto się do nas zgłosił. Radioplus.pl, polecamy.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał w tym, a co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.

0: Radiu Plus.
1: 3 minuty po wpół do trzeciej. Grzesiek jest ze mną. Dzień dobry, Grzegorzu.
2: Witam serdecznie.
1: Piękne zdjęcie przysłałeś. Na tym zdjęciu, jak rozumiem, ty oraz?
2: Małżonka, Agatka.
1: I gdzie się wybraliście?
2: To był spontaniczny wypad do Kazimierza Dolnego, a zdjęcie jest w bardzo romantycznym miejscu. Albrechtówka. Jest to z pięknym widokiem na koryto Królowej Polski rzek, czyli Wisły.
1: Nawet no trochę, to... słuchaj, nawet tej trochę wody widać, bo Wisła to taki niski poziom tej wody.
2: Tak, właśnie widać, ale martwi mnie ten stan wody niestety, bo byliśmy też w innych miejscach na dawnej przeprawie promowej w Solcu nad Wisłą, no to tam są miejsca, w których no po kolana można do połowy rzeki dojść spokojnie. No,
1: trochę zaczyna padać, oby to się poprawiło. Grzegorzu, napisałeś też w wiadomości, że tu jest jakiś akcent motocyklisty.
2: Na motocyklu. Lewa w górę.
1: Na motocyklu byliście?
2: Tak, ja jeżdżę generalnie bardzo dużo motocyklem. Podróżujemy z żoną, nie tylko z żoną, z kumplami, z przyjaciółmi. Bardzo ich serdecznie, jeżeli można, pozdrawiam słuchających.
1: Tak.
2: Mam nadzieję, że i żona w tej chwili słyszy, bo często u nas Radio Plus odbiera w domu. Bardzo lubimy waszą audycję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo lubimy słuchać historii muzyki opowiadane przez Marka Sierockiego.
1: No, Marek, mistrz mowy o muzyce polskiej
2: dokładnie,
1: też.
2: Dokładnie tak.
1: Grzegorzu, bardzo dziękuję za twoje zgłoszenie. Oczywiście moc tutaj gadżetów, prezentów wakacyjnych, specjalna kartka pocztowa, pocztówka z naszymi tutaj
2: super
1: podpisami, dodatkowo czysta, żeby można było do kogoś wysłać. No i mnóstwo gadżetów Radio Plus leci do ciebie. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia
2: dziękuję
1: życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: No
2: ja pozdrawiam całą redakcję i dużo sił.
1: Dziękujemy
2: dużo sił,
1: bardzo,
2: bo robicie wielką, wielką robotę.
1: Grzegorzu, miód na nasze serca. Po to jesteśmy, żeby sprawić wam odrobinę radości. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki
1: raz
2: za
1: jeszcze
2: telefon. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Na antenie Radia Plus za chwilę Gambea Dance Band, później rezerwa. To ja przypominam zgłoszenie do naszej zabawy na radioplus.pl. Pocztówka.

0: Jedna z takich najbardziej poruszających polskich piosenek. Zaopiekuj się mną, Rezerwat, na antenie Radia Plus. Zaopiekuj się mną. Mocno tak. 16 minut do godziny 15. O trzeciej serwis informacyjny. Do trzeciej jeszcze ode mnie Chris Ria, The Blue Cafe i Franz Gala. Przypominam, że po 20:00 prywatka dzisiaj Marek Sierocki. Tańce będą lub po prostu możliwość posłuchania najlepszych zmiksowanych tanecznych przebojów.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99.

0: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
1: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Za 3 minuty godzina 15, o 3 serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do piosenek. Zaśpiewa na początku kolejnej godziny kobieta o wyjątkowym głosie, Tanita Tikaram, tuż po 15.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Twierdzi, że zamieścił wpis z głupotem. 23-latek, który chciał przeprowadzić zamach na czołowych polskich polityków. Gwałtowne burze i intensywne opady. Powiemy, gdzie będzie niebezpiecznie. Odwiedzimy też Zakopane. Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupotę. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
2: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
3: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
2: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Niemal cała Polska w alertach drugiego stopnia. Nawałnice mogą w nocy nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Trzeba będzie uważać na silny wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę. Z kolei na zachodzie i północy ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Kijów oddaje dziś hołd ofiarom wczorajszego strzału i wciąż szacuje skalę zniszczeń, by jak najszybciej pomóc tym, którzy stracili swoje domy. W stolicy i obwodzie kijowskim ostatniej doby zginęło 17 osób, a ponad 40 zostało rannych. Miasto w ciągu dnia było atakowane trzykrotnie. Nie mogliśmy wrócić na noc do swoich domów, mówi jedna z mieszkanek Kijowa. Rozpoczyna się odbudowa domu. Przyjadą służby, ratownicy, wolontariusze. Ostrzegano nas, żebyśmy tu nie nocowali, bo jest ryzyko, że fundamenty się przesuną. Rakieta uderzyła w dom i przebiła 3 piętra. Wciąż trwa usuwanie gruzów i zabezpieczanie zniszczonych budynków. Łącznie uszkodzonych zostało ponad 30 budynków mieszkalnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Zakopanem rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Najważniejsze wydarzenie pokazujące góralską kulturę i tradycję. Imprezę otworzyły Mistrzostwa Podhala w powożeniu zaprzęgami konnymi. Swoimi umiejętnościami popisywali się dorożkarze, mówi Marcin Zubek ze Związku Podhalam w Zakopanem.
4: Jest to podziękowanie tym wszystkim chłopom, fiakrom, co jeżdżą na co dzień, co mają pierwszy kontakt z turystom, który przyjeżdża w Zakopane.
5: Daniel Gąsienica, Bryjok. Przygotowania to są cały rok. Kuń musi być nauczony do fiakra, fiokier do kunia. No to jest podtrzymywanie tradycji. No tak to jest cały rok i no fiokierka się jeździ, gości wozi, a tak jest jeden dzień w roku, co można przyjechać tu, pojeździć, z łapami się uwidzieć, porywalizować.
6: Przecież to jest nasze życie, to jest od wieków i tej kultury nam nikt nie zabierze.
7: My to żyjemy tymi kuńmi i tymi sprzętami wszystkimi, staramy się, żeby ładnie kuń wyglądał i uprząż na kuń.
1: Po zawodach w powożeniu przyjdzie czas na właściwą część festiwalu, koncerty i występy zaproszonych grup folklorystycznych. Impreza w Zakopanem potrwa do 27 sierpnia.
8: To są wiadomości Radia Plus Radom, przed mikrofonem Radosław Mizera. Archeolodzy spenetrowali dolinę Szabasówki w gminie Orońsko koło Radomia, gdzie znajdują się złoża krzemienia czekoladowego. To było ważne centrum produkcyjno-górnicze w tej części kraju. Katarzyna Karneder-Gubała z Ośrodka Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk.
9: Daty, które uzyskaliśmy z dotychczasowych badań, które prowadziliśmy na terenie nieco oddalonym od obecnych prac, tutaj uzyskaliśmy daty sięgające syłkowej fazie Aleredu i młodszego triasu, czyli mówimy tutaj o późnym paleolicie.
8: Niewielkie powierzchniowo wykopy obfitowały w imponującą ilość zabytków krzemiennych, głównie półsurowców związanych z miejscową produkcją narzędzi, zapatrującą region na dużą skalę. Zakończyła się weryfikacja zadań zgłoszonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego gminy Opoczno. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 11 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców. Czego one dotyczą, wyjaśnia zastępca burmistrza Jan Zięba.
10: To turniej piłkarski. Wielkopolski, renowacja boiska do koszykówki na ulicy Partyzantów, korty tenisowe na Gorzałkowie, ławeczka Esterki przy bibliotece, ogonowice na dwóch kółkach, renowacja siedziby chówca ZHP, grillo wędzarnia w Klinach, utwardzenie terenu przy świetlicy w Klinach, warsztaty dla rodzin Nasze Dziedzictwo, Nasza Tożsamość i turniej szachowy.
8: Głosowanie na zgłoszone inicjatywy rozpocznie się 8 września. Na realizację zwycięskich inicjatyw samorząd przeznaczy 300 tysięcy złotych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Jest 6 minut po 15. Za parę chwil Lady Punk i Zamki na Piasku, a zaczynam od piosenki Tanity Tikaram.

Głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata

0: No, można już powoli zacząć nucić Stand By Me, zostań ze mną, zostańcie z nami, wakacje. A tu tymczasem 21 sierpnia, to co jeszcze, tydzień i już po wakacjach. Lato co prawda będzie trwało jeszcze, bo to przecież przynajmniej to kalendarzowe do 23 września, oby jeszcze pogoda nam dopisała, bo na razie to słuchajcie, zapowiada się ciężka noc dla wielu mieszkańców w Polsce. RCB przyszło, czyli to takie powiadomienie, że w wielu miejscach intensywne opady deszczu, że w wielu miejscach burze, bardzo silny wiatr. Dostajemy to wszyscy na nasze telefony komórkowe SMS-ami, więc zwracajcie, moi drodzy, na to uwagę. Zwróćcie uwagę, czy w waszym rejonie jest taka zapowiedź, no bo trzeba zabezpieczyć to i owo, czy też wokół domu, czy na balkonie. No i być ostrożnym i uważać na siebie. Mam nadzieję, że jednak lato jeszcze będziemy mieli w tym roku. Za chwilę Sandra i Maria Magdalena, a później w Radiu Plus zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. 22 minuty po trzeciej.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dostępnym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus.

Za 25 minut, godzina 16, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Biorąc pod uwagę sam tytuł, już nie mówię o tekście, tylko tytuł tej piosenki, można by go sparafrazować i powiedzieć to, co dał nam świat, dał nam Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj polski piłkarz kończy 38 lat. Można by o nim mówić i mówić, no ale chyba najsłynniejszy ten moment, dzięki któremu przeszedł do historii, to było 22 września w 2015 roku. Wtedy wyszedł jako rezerwowy na murawę w meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem i w ciągu 8 minut i 59 sekund strzelił 5 goli, zyskując 4 certyfikaty rekordów Guinnessa, najszybszy hat-trick w Bundeslidze, najszybsze 4 gole, najszybszych 5 goli i tak dalej. Tym przeszedł do historii. Było głośno w ostatnim czasie o odejściu Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Wszyscy zastanawiali się, gdzie będzie grał. Wybrał w końcu Chicago Fire, chyba tak nazywa się ten klub, i tam radzi sobie coraz lepiej. Wszystkiego najlepszego jeszcze, panie Robercie, od Radia Plus. Stevie Wonder teraz na naszej antenie, później będzie Texas i piosenka Summer Sun za 23 minuty czwarta.

0: za 16 minut, godzina 16, Brady Plus, Texas i Summer Sun, a po 20 dzisiaj tańce będą, a przynajmniej muzyka taneczna, a czy będziecie tańczyć, to już jest wasza decyzja. Prywatka startuje Marek Sierocki i jego gramofony i miks popularnych tanecznych przebojów. Dzisiaj od 20 i jutro od 20 prywatka. Marek Grechuta już za parę minut na naszej antenie.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram, a polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: Piękny finał tej godziny Albano i Robina Power. Sempre, sempre na 3 minuty przed 16:00 o 4:00 serwis informacyjny. Później nasze kolejne propozycje na to popołudnie, a muzycznie m.in. Mike Oldfield i Maggie Rayleigh.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
5: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19:00 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Kontrowersyjna influencerka w akcji o Powstaniu Warszawskim jest decyzja minister kultury. Oprawcy staną przed sądem. Akt oskarżenia po śmierci maltretowanego 6-latka ze Zduńskiej Woli. Ostatnia okazja, by zajrzeć za klasztorne mury. To już niedługo w Krakowie. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To po tym, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i wybór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Oprawcy 6-letniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Według prokuratury Daniel S. od marca do maja stosował wobec dziecka przemoc fizyczną i psychiczną. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Sieradzu, o czym ze szczegółami Łukasz Bogdana.
3: 29-letni Daniel S. odpowie m.in. za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy stosował wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną, a na początku maja ubiegłego roku miał zadać mu obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka. Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Prokuratura zarzuca jej m.in. znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Daniel S. nie przyznaje się do winy, natomiast Paulina M. przyznała się do zarzucanych jej czynów.
1: Za znęcanie grozi 10 lat więzienia, a za zabójstwo nawet dożywocie. Służby sprawdzają, co zanieczyściło Narew w Łomży. Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz. Przez kilka godzin na miejscu pracowali strażacy, także chemicy z Białegostoku.
4: Ustawiliśmy około 39-metrową zaporę. Działaliśmy przez 5 godzin. Ile byliśmy w stanie tą naszą zaporę sorpcyjną złapać, tyle złapaliśmy. Wydaje mi się, że część tej plamy po prostu rozmyła się w toni wody.
1: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Po akcji zbadano wodę i nie stwierdzono już zagrożenia. Służby pobrały też próbki.
4: Wstępne badania, jeżeli chodzi o grupę ratownictwa chemicznego spektrometrem, wykazały śladowe ilości czy to sztucznego nawozu, czy jakiegoś detergentu.
1: Ale na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie ostatnia okazja, by zajrzeć za mury do klasztornych ogrodów. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników. W sobotę 29 sierpnia swoje podwoje otworzą cystersi z krakowskiej mogiły. Będzie można zobaczyć miejsca na co dzień ukryte przed okiem zwiedzających, mówi ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogila.
5: Chcemy zobaczyć, co w tym roku właśnie nasza wspólnota hoduje, tak więc przejdziemy obok szklarni. Zatrzymamy się również przy tak zwanym zielniku Opata. Tam zobaczymy, jakie zioła hodowane są do tej pory, jako przypomnienie, że właśnie w tym miejscu również to ziołolecznictwo było praktykowane przez zakonników.
1: Zapisy rozpoczną się w poniedziałek o 7:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: No, ciepło dzisiaj. 27 stopni w tej chwili na termometrze. W nocy będzie około 19. Jutro troszeczkę chłodniej, ale uwaga, dostajemy SMS-y z informacją, że mogą pojawić się duże burze, nawet z gradem, gdzieniegdzie, a więc bądźmy czujni. Może się ta pogoda zmienić. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali w tej chwili.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Ale radości nikt nam nie odbierze, że dzisiaj weekend zaczynamy, bo mamy piątkowe popołudnie. Wojtek Sałek, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 16 zaczynamy za chwilę nasz magazyn, a co w nim opowiemy? Szpital w Iłży zmienia się dla pacjentów. Po modernizacji znikną bariery architektoniczne, a budynek będzie dostępny do wszystkich pacjentów. Tak powiedziała dyrektor lecznicy Joanna Pionka.
1: Zmodernizujemy całą infrastrukturę hydroterapii, która znajduje się w rehabilitacji leczniczej przy szpitalu w Iłży. Oznacza to remont pomieszczeń oraz wymianę sprzętu i aparatury medycznej dla pacjentów w zakresie zabiegów hydroterapii.
0: Radomski, region Radomski dostał pieniądze, będzie wsparty nie tylko szpital w Iłży, ale więcej szczegółów za moment przekaże Radek Mizera. Zakończyła się weryfikacja zadań zgłoszonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego gminy Opoczno. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 11 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców. Czego one dotyczą, to powiedział nam zastępca burmistrza Jan Zięba.
2: To turniej piłkarski, renowacja boiska do koszykówki na ulicy Partyzantów, korty tenisowe na Gorzałkowie, ławeczkę esterki przy bibliotece, ogonowice na dwóch kółkach, renowacja siedziby chówca ZHP, grillo wędzarnia w Klinach, utwardzenie terenu przy świetlicy w Klinach, warsztaty dla rodzin Nasze Dziedzictwo, Nasza Tożsamość i turniej szachowy.
0: Marcin Prejs za chwilę więcej z naszym gościem przedstawi informacje na ten temat. No i tak, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, wiele innych będzie za złotówkę do zwiedzania. Aneta Paszko wyjaśni, o co chodzi.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: 8 milionów złotych dla regionu radomskiego. Pieniądze trafią do gminy Klwów i do szpitala w Jóży. Umowy zostały podpisane 21 sierpnia, ale więcej o tym już teraz opowiem.

0: oznacza dla nas i dla pacjentów. Środki te będą przeznaczone na remont działu hydroterapii. To oznacza, że będą przeprowadzone prace modernizacyjne, remontowe w hydroterapii oraz wymiana aparatury i sprzętu medycznego. Dla naszych pacjentów oznacza to, że będą lepsze warunki do wykonywania zabiegów w zakresie hydroterapii kończyn dolnych, kończyn górnych oraz całego ciała. Nie byłoby nas tutaj wspólnie razem, gdyby również nie udział własny projektu, który musieliśmy wnieść, żeby w ogóle móc złożyć ten wniosek. Prawda jest taka, że niestety szpitala nie stać na ten udział własny. Udział własny w naszym przypadku ponosi Starostwo Powiatowe Radomskie, za co serdecznie dziękuję. Jest to niemalże 98 tysięcy złotych.
1: Stowarzyszenie Wspólne Marzenia zrewitalizuje z kolei prawie 14 hektarów terenu w obszarze Brzeski Ligęzów w gminie Klwów w powiecie przysuskim. W jakim celu, wyjaśnił nam to Michał Marciniak, prezes stowarzyszenia.
2: To jest uroczo położony obszar niedaleko Drzewiczki. No i generalnie chcemy tam stworzyć takie tereny zielone, otwarte. To będą również rewitalizacja budynków, które tam są, zostaną zmodernizowane. No generalnie będzie bardzo wiele się działo. Będą ścieżki edukacyjne dla dzieci, dla młodzieży. Teren będzie otwarty, przystosowany również dla osób z niepełnosprawnością. Teren jest dość duży, natomiast jest to dzisiaj teren niezagospodarowany, teren, na którym planujemy zrobić szereg takich ciekawych inwestycji właśnie dla mieszkańców.
1: Pieniądze na oba projekty przekazał samorząd województwa mazowieckiego, informuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Wartość tych umów to blisko 8 milionów złotych. Bezwzględnie bardzo się cieszymy. Kolejne środki, dość duże, w ramach środków unijnych w dyspozycji marszałka województwa mazowieckiego, mogą trafić bezpośrednio do beneficjentów i być przydatne do tego, aby zrealizować potrzebne dla mieszkańców inwestycje.
1: Wsparcie pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
4: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak

0: 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Za 25 minut będzie godzina 17. Zakończyła się ocena formalna projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego gminy Opoczno. Ile z nich przeszło ją pozytywnie? Czego dotyczą inicjatywy proponowane przez mieszkańców? Kiedy rozpocznie się głosowanie? Na rozmowę o projektach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego z naszym gościem zaprasza Marcin Prejs.
2: Gościem Radia Plus jest dzisiaj pan Jan Zięba, zastępca burmistrza Opoczna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
2: Panie burmistrzu, poznaliśmy zadania zgłoszone przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego gminy Opoczno. Ile takich inicjatyw wpłynęło tym razem do urzędu?
3: W ramach tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili 16 projektów, przy czym w wyniku weryfikacji przez Komisję do Spraw Budżetu Obywatelskiego ostatecznie do kolejnego etapu zakwalifikowało się 11 projektów.
2: No właśnie, panie burmistrzu, część zadań musiała zostać odrzucona ze względów formalnych. Jakich kryteriów nie spełniały te odrzucone inicjatywy?
3: Takim bardzo ważnym warunkiem formalnym jest ogólnodostępność zgłaszanego projektu. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że zgłaszana inicjatywa musi być otwarta i służyć wszystkim mieszkańcom gminy. I to ten czynnik zadecydował, że część projektów nie zakwalifikowała się do kolejnego etapu, przy czym jeden z nich został wycofany przez inicjatora.
2: Do głosowania, tak jak pan powiedział, dopuszczonych zostało 11 projektów. No to powiedzmy, czego dotyczą właśnie te zadania zgłoszone przez mieszkańców, które przeszły do kolejnego etapu budżetu obywatelskiego.
3: Pierwszy projekt to Ceramika Cup 2027, czyli turniej piłkarski. Drugi to renowacja boiska do koszykówki na ulicy Partyzantów. Kolejny Sportowe Centrum Opoczna, korty tenisowe na Gorzałkowie, ławeczka Esterki przy naszej bibliotece miejskiej, następny ogonowice na dwóch kółkach, renowacja siedziby chówca ZHP w Opocznie, grillo wędzarnia w Klinach, utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klinach, warsztaty dla rodzin, tak zwane aktywne poranki, kolejny nasze dziedzictwo, nasza tożsamość i turniej szachowy o Puchar Burmistrza Opoczna.
2: Z tego, co pan mówi, panie burmistrzu, wśród zgłoszonych propozycji przeważają no, takie zadania inwestycyjne, ale są też tak zwane projekty miękkie. Tu warto powiedzieć, że dzięki zmianom w budżecie obywatelskim również część z takich zadań będzie mogła liczyć na realizację.
3: Tak pan redaktor podkreślił, mamy nowość w tegorocznej edycji budżetu, mianowicie zgodnie z sugestiami społeczeństwa, z sugestiami radnych wprowadziliśmy zmianę polegającą na tym, że budżet to 300 tysięcy, które jest zagwarantowane w budżecie, podzieliliśmy dodatkowo w ten sposób, że 200 tysięcy przeznaczone jest na te tak zwane projekty twarde inwestycyjne oraz 100 tysięcy na te nieinwestycyjne służące integracji społecznej, edukacji, rozwojowi kultury i tym podobnie.
2: Teraz mieszkańcy mają czas, żeby zapoznać się z tymi projektami dopuszczonymi do głosowania. Samo głosowanie kiedy się rozpocznie?
3: Głosowanie rozpocznie się 8 września równo o godzinie 7:30 i potrwa do 6 października do godziny 15.
2: Tu są jakieś zmiany, czy tak jak w poprzednich latach będziemy głosować?
3: Nie, tutaj nie ma żadnych zmian, czyli jest możliwość oddania głosu elektronicznie za pośrednictwem strony budżetu obywatelskiego gminy Opoczno oraz tradycyjnie w kilku punktach, czyli w formie kartkowej, że tak powiem.
2: O zadaniach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego opowiadał nam dzisiaj pan Jan Zięba, zastępca burmistrza Opoczna. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
6: ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
7: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoryzowany dealer Dacia. Karasiewicz i Syn. Radom, ulica Kapturska 10.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Jeżeli lato, jeżeli wakacje, odwiedzamy różne naprawdę interesujące miejsca, na przykład Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, czy wiele, wiele innych. No i właśnie ruszyła akcja Muzeum za złotówkę, w ramach której wybrane instytucje można zwiedzać za grosze. Jaki jest jej cel, kto może skorzystać, na jakich zasadach? Aneta Paszko już teraz nam wyjaśni.
2: Celem akcji Muzeum za złotówkę jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do kultury i zachęcenie do odwiedzania muzeów, mówi Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Polski.
3: Przede wszystkim obcowanie ze sztuką bardzo nas uwrażliwia. Pokazuje nam świat w soczewce, z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy artysty. Więc bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy sprawiali, że nasi młodzi ludzie właśnie do tego świata będą wchodzić. To także pokazywanie pewnego innego doświadczenia, poza telefonem komórkowym, poza smartfonem, poza tabletem. Właśnie doświadczenie tej sztuki to jest zupełnie inny świat, taki, który po prostu warto zobaczyć.
2: Ministerstwo przekazało instytucjom środki na realizację programu w ramach stałej dotacji podmiotowej. Nie ma limitów biletów, dodaje Cienkowska.
3: Przede wszystkim zwiększamy dostępność w kulturze. W naszych 19 instytucjach dostępne są bilety za złotówkę dla młodych osób w wieku od 8 do 26 lat. To są wszystkie muzea narodowe w całej Polsce. To jest także Zamek Królewski w Warszawie. Cała lista wszystkich instytucji dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Do czego uprawnia bilet za złotówkę, mówi Sergiusz Kazimierczuk z Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowie Mazowieckiej, które także bierze udział w akcji.
4: Muzeum za złotówkę oznacza, że uczniowie i studenci do 26 roku życia mają okazję zobaczyć naszą wystawę stałą za symboliczną złotówkę. Dodatkowo w naszym muzeum w ramach tej kwoty grupy szkolne również mogą korzystać z lekcji muzealnej z naszymi edukatorami. To jest bardzo fajna akcja właśnie dla grup szkolnych, dla dzieciaków.
2: Część placówek w trakcie roku zmienia wystawy. Wielokrotne wejście pozwala na doświadczenie większej dawki kultury. Oferta obowiązuje przez cały rok, zgodnie z godzinami otwarcia i zasadami zwiedzania określonymi przez poszczególne instytucje, mówi Małgorzata Borkowska z Muzeum Narodowego w Warszawie.
5: Zgłaszacie się Państwo z indeksem, z dowodem osobistym albo z legitymacją. No, w niektórych przypadkach myślę, że łatwo się domyślimy, że osoba jest poniżej 26 roku życia i po prostu przysługuje mu bilet za złotówkę.
2: Z biletu mogą korzystać uczniowie. W przypadku grup szkolnych należy wcześniej sprawdzić zasady rezerwacji i organizacji wizyty w wybranym muzeum. Jak dodaje Borkowska, to także świetny sposób na przykład na lekcje historii.
5: Wspaniały przekrój dzieł przez Botticellego, malarstwo europejskie, malarstwo polskie, Matejko, Mehofer. To jest nasza misja, by przyciągać młodych i wierzymy w to głęboko, że raz zarażeni tym miejscem będą tu przychodzić częściej, a później sami będą przyprowadzać swoje dzieci.
2: W projekcie uczestniczą państwowe instytucje kultury prowadzone albo współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od października do akcji dołączy Muzeum w Malborku. Pełną listę i więcej szczegółów można znaleźć na stronie gov.pl. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

4 minuty pozostały do godziny 17. O 17 zapraszam na wiadomości, a później druga część naszego magazynu Miasto żyje latem.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus Radom.
4: Budżet na 2027. Premier wskazał trzy priorytety. Nowe informacje po wypadku w Boćkach na Podlasiu. Mężczyzna potrącił tam swojego 4-letniego syna. Wyjdą w góry, żeby zebrać śmieci. Wolontariusze poszukiwani. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od dramatycznych wydarzeń w środkowej Szwecji. W jednej ze szkół średnich napastnik zaatakował uczniów mieczem. Kilka osób zostało rannych. Według lokalnych mediów sprawca został postrzelony przez policję. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Dziś odbyło się robocze posiedzenie rządu dotyczące planu finansów publicznych na 2027. Z tym tematem Michał Skolimowski.
5: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku, wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
6: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
5: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
4: O czym informował Michał Skolimowski. Nowe wątki w sprawie wypadku na jednej z posesji w Boćkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta w 2023, mając blisko 2 promile, doprowadziła do wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut za ukrywanie osoby poszukiwanej, a kobieta trafiła za kratki, mówi prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.
7: Kobieta, która została zatrzymana na posesji podejrzanego mężczyzny, nie stawiła się do odbycia kary. Z tego też względu była poszukiwana przez sąd listem gończym. Była to kara orzeczona za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nieczyjwości, w wyniku którego to wypadku zginął 3-letni syn kobiety.
4: Kobieta ma do odbycia 6,5 roku więzienia. Sprawa wyszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Dodajmy, że to już drugi wypadek na tej posesji. 3 lata wcześniej mężczyzna śmiertelnie potrącił 10-miesięczne niemowlę. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław w to poszedł. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
8: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, a my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
4: Mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Coraz mniej śmieci w górach, mówią organizatorzy akcji Czyste Tatry. Już 28 i 29 sierpnia wolontariusze kolejny raz ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa.
9: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. Samo sprzątanie ma już taki wymiar bardziej tylko taki symboliczny, ponieważ to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek tego.
4: Mówi Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat, ale warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.

No, dostajemy różne komunikaty, żeby uważać, bo mogą pojawić się burze i deszcze intensywne jeszcze dziś wieczorem i ewentualnie w nocy. Tak to może wyglądać. Ciepło jest 27 stopni. Jutro już temperatura spadnie. Weekend 21-22. Poniedzieli troszkę będzie cieplej, ale to nie będą już upały. One chyba już nie powrócą. Grupą Eurythmics zaczynamy drugą godzinę popołudnia plus Wojtek Sałek. Dzień dobry.

0: 12 minut po godzinie 17 zaczynamy za chwilę drugą część naszego magazynu. Z Gowarczowa w powiecie koneckim wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę do tronu Matki Bożej, gdzie w tym roku blisko 90 pątników, wielu już po raz kolejny.
1: Po raz 10 już od Matki Bożej mam właśnie tą siłę i moc, żeby iść modlić się za swoich najbliższych, za całą parafię, za naszych kapłanów.
2: Żeby była miłość, w rodzinie zgoda i wszystkie sprawy układamy się po Bożemu.
3: Za młodzież też, to jest nasza taka przyszłość i nadzieja, więc to są chyba takie intencje. Przede wszystkim za parafię, za rodziny, za ojczyznę.
0: Marcin Prejs odwiedził pątników, za chwilę więcej opowie o tej pielgrzymce, a występ zespołu Bajerful będzie głównym punktem do gminy Kozienice, które odbędą się w niedzielę w Świerżach Górnych. Mariusz Basaj z Kozienickiego Domu Kultury.
4: Uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w kościele parafialnym w Świerżach Górnych. Po mszy korowód dożynkowy przemaszeruje w stronę boisk sportowych. Dalej czekają nas m.in. przemówienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń, obrzęd dzielenia chlebem czy ogłoszenie wyników na najpiękniejszy wieniec oraz kosz dożynkowy.
0: Radek Mizera więcej na ten temat powie, jak to będzie wyglądało. Szczegółowo jeszcze to najbliższa niedziela. No i o młodych coś powiemy. Piotr Lędzion zajął się tym tematem. Czy młodzi rzeczywiście nic nie robią użytecznego, cały czas są w telefonach i w wirtualnym świecie? Trochę spróbujemy odwrócić ten trend, o którym tak często mówimy właśnie w taki sposób.

0: na proboszcz ksiądz Dariusz Stańczyk.
1: Ta pielgrzymka zaczęła się w 1865 roku i kontynuacja jest. Wyrusza w tym roku w tej chwili 87 osób tutaj od Matki Bożej Gowarczowskiej na Jasną Górę. Jesteśmy bardzo na tyle szczęśliwi, że coraz więcej jest tych uczestników, bo dzisiaj tyle wyrusza, ale mniej więcej około 140 osób jest zaplanowanych, także wejdzie na Jasną Górę, dlatego że niektórzy są w pracy i nie mogą, ale najwięcej będzie też w weekend, oni dołączą.
2: No ruszamy! Arrivederci, bye bye!
3: Wróciłam na szlak po dłuższej przerwie, więc już nie wyobrażam sobie po prostu roku, w którym bym nie poszła i kiedy zbliża się ten czas, to jest no ogromna radość, ogromna tęsknota. To już nie możemy się doczekać tego czasu, więc to jest chyba już teraz tylko moje życie. Na imię mam Elżbieta, pełnię funkcję medycznej opieki tutaj na pielgrzymce. Łzy wzruszenia, to kolejna chyba już 12 pielgrzymka. Przecudowny czas, ogromne przeżycia i taka odpowiedzialność, jak dzisiaj ksiądz proboszcz powiedział, odpowiedzialności za wspólnotę, za to, aby świadczyć właśnie o Kościele, o miłości w Kościele, o wierze, w rodzinach, w naszej parafii, w naszej ojczyźnie.
0: Służba medyczna dużo ma pracy na pielgrzymce?
3: Tak, mamy troszkę pracy, mamy, faktycznie jest, ale zawsze powierzamy to Panu Bogu, ufamy, że wszystko będzie dobrze, więc no jest to na nas przyjemność ogromna. Więc to są nasze takie małe zadania, ale z ogromnym sercem robimy to.
4: Franciszek z Radwana. Jakoś tak od lat już tutaj związani jesteśmy z gowarczowską tą parafią tutaj i należymy do akcji katolickiej tutaj i tak jakoś to się zawiązało paręnaście lat temu i tak utrzymujemy do tej pory te kontakty. Tu.
0: Po raz który pan będzie szedł?
4: 9. Wcześniej nie mogłem, dlatego że było gospodarstwo, to nie można było chodzić, ale przeszliśmy na emeryturę.
0: Jakieś intencje w tym roku będą?
4: No zawsze są jakieś skryte intencje i takie osobiste. No, żeby była miłość w rodzinie, zgoda i wszystkie sprawy układamy się po Bożemu.
5: Po raz 10 już Ania. Od Matki Bożej mam właśnie tą siłę i moc, żeby iść modlić się za swoich najbliższych, za całą parafię, za naszych kapłanów. Daje mi ogromną siłę wewnętrzną, daje mi dużo w życiu radości. Kiedy wracam, mam tą siłę, że mogę egzystować, mogę pomagać ludziom, żeby po prostu być dobrym człowiekiem. Niosę w sercu intencje swoich najbliższych, ale niosę wszystkich tych, którzy mnie o to proszą, którzy proszą o modlitwę, których nie ma tutaj z nami. Za wszystkich zmarłych, za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, aby im wypraszać łaskę nieba.
0: Tych trudów pielgrzymowania nie boi się pani?
5: Boję się, one są co roku, a są wzloty i upadki, ale Bóg daje siłę, Matka Najświętsza też prowadzi. Także życzę wszystkim tutaj, którzy z nami idą i będą w tych trudach, żebyśmy pielgrzymowali na Jasną Górę do Matki Bożej z radością w sercu, nadzieją, wiarą.
0: Pątnicy z Gowarczowa na Jasną Górę pielgrzymować będą 5 dni. Łącznie mają do pokonania 133 km. Dzisiaj na nocleg zatrzymają się w Paradyżu.
6: Z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Nowy rower? Oczywiście! Tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod. Aleksandrówka koło Kozienic. Ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Mamo, zrobiłam obliczenia.
7: I co z nich wyszło?
6: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
7: W takim razie pora na zakupy w Galerii Słonecznej.
6: Od 24 do 30 sierpnia trwa akcja Back to School. Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słonecznej, zarejestrować paragony w aplikacji Słoneczna i odebrać szkolną wyprawkę.
8: To będzie dobry początek roku.
6: Łap szkolne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Występ zespołu Bayer Full będzie głównym punktem dożynek gminy Kozienice, które odbędą się już w tę najbliższą niedzielę, 23 sierpnia w Świerżach Górnych. A więcej o tym, jak to wszystko będzie wyglądać, już teraz opowie Radek Mizera.
2: Obchody rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą świętą dziękczynną za zbiory odprawioną w kościele parafialnym świętego Jakuba Apostoła w Świerżach Górnych. Zaprasza Elwira Kozłowska, dyrektor Kozińskiego Domu Kultury.
3: Już 23 sierpnia zapraszamy Państwa do Świerży Górnych na 26 dożynki gminy Kozienice. Będzie to dzień pełen spotkań, życzliwości i wspólnego świętowania z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. To doskonała okazja, by pielęgnować nasze tradycje i po prostu być razem. Dożynki to jedno z tych świąt, które przypominają nam, jak ważna jest wdzięczność za plony, za pracę rolników i za ludzi, którzy każdego dnia tworzą naszą lokalną wspólnotę. To piękna tradycja, która od pokoleń łączy mieszkańców miasta i wsi. Pokazuje, że razem tworzymy jedną wspaniałą społeczność. To święto absolutnie dla każdego, niezależnie od wieku. Dożynki są także okazją, by pokazać młodszym pokoleniom, jak cenne są nasze lokalne tradycje i jak wiele znaczą wzajemny szacunek, współpraca oraz przywiązanie do miejsca, w którym żyjemy. Warto być tego dnia razem i wspólnie tworzyć atmosferę prawdziwego święta naszej gminy.
2: O programie dożynek mówi Mariusz Basaj, referent do spraw promocji Kozińskiego Domu Kultury.
4: Uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w kościele parafialnym w Świerżach Górnych. Po mszy korowód dożynkowy przemaszeruje w stronę boisk sportowych. Dalej czekają nas m.in. przemówienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń, obrzęd dzielenia chlebem czy ogłoszenie wyników na najpiękniejszy wieniec oraz kosz dożynkowy. Organizatorzy zadbali o zróżnicowany program artystyczny, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wystąpi m.in. zespół Relax, orkiestra Denta, a także uczniowie i nauczyciele szkoły muzycznej w Kozienicach. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Bayer Full, który zaprosi uczestników do biesiady przy swoich największych przebojach. Nie zabraknie też zabawy tanecznej z zespołem Quattro Band.
2: Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń, który pozwoli każdemu uczestnikowi spędzić czas w sposób atrakcyjny i wartościowy. Między innymi będą to konkursy, dmuchańce i animacja dla dzieci, wystawy twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich, ekspozycje firm i instytucji związanych z rolnictwem.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Często słyszymy, że młodzi ludzie nie robią nic pożytecznego, mitrężąc czas przy telefonach i zatracając się w wirtualnym świecie. Dziś zadamy kłam tym stwierdzeniom, przedstawiając młodzież z całej Polski, która inspiruje, a dziś spotkała się w konferencji Pokazać, Przekazać.
2: Polska młodzież ma nieskończony potencjał. Aby to udowodnić, odwiedziłem dziś Centrum Nauki Kopernik i rozmawiałem z młodymi, którym chce się chcieć. Zapraszam do ich poznania. Ze mną są już licealiści ze Słupska. Już za wami trzecia edycja dużego projektu o zasięgu tak naprawdę ogólnopolskim.
3: Natalia, czekaj. Organizujemy warsztaty dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokazujemy, że hejt nie jest rozwiązaniem, a fajnym rozwiązaniem jest mediacja.
2: Jesteście na etapie szkoły średniej. To jest moment, w którym naprawdę dużo czasu poświęcamy na naukę. Jak znajdujecie czas i motywację, żeby jeszcze dawać od siebie coś więcej, żeby prowadzić w całej Polsce warsztaty, wydawać e-booki, prowadzić szkolenia.
4: Filip Paprocki. Najważniejszym według mnie tej rzeczą jest wspierający opiekun, który będzie czuwał nad tym ze strony właśnie grona pedagogicznego, ale również bardzo ważnym elementem tutaj jest wspierający zespół.
2: A dlaczego właśnie ten temat?
5: Gabriela Pawla. Jest to temat, który tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Zaczynamy właśnie pracować z takimi dziećmi z przedszkoli, z podstawówek, ponieważ wtedy ten problem się zaczyna.
2: A teraz rozmawiamy już ze studentkami, aktualnie z Gdańska, ale rodowitymi białostoczankami, które swoją pasją do nauk ścisłych od liceum przez studia zarażają innych.
6: Dzień dobry, Matylda Matrańczyk z tej strony, studentka psychologii na Uniwersytecie ZWPS i absolwentka trzeciego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku.
7: I ja, Zosia Kwiatko-Bębnowska, też absolwentka trzeciego liceum w Białymstoku, studentka mechatroniki na Politechnice Gdańskiej i byliśmy organizatorkami projektu społecznego Poczuj chemię do nauki.
6: Przyciągający na pewno był konkurs, gdzie uczniowie robili, projektowali swoje stanowiska. One były dostępne dla szerszej publiczności, po czym było głosowanie, gdzie też można było wygrać atrakcyjne nagrody.
2: Ale konkurs to nie wszystko. Waszych działań było dużo więcej.
7: Mieliśmy naprawdę całą gamę różnych wydarzeń i inicjatyw. Podcast popularno-naukowy, magazyn, w którym uczniowie sami pisali na interesujące ich tematy, ale mieliśmy też na przykład dwudniowy ideaton, w którym zgłosiło się 80 uczniów z chyba 11 szkół, z tego co pamiętam. I myślę, że najważniejsze w tym zaangażowaniu jest to, że to była inicjatywa właściwie oddolna, tylko i wyłącznie uczniów szkół średnich. I myślę, że to jest najważniejsze, że przy pomocy oczywiście nauczycieli, uczniowie mogą sami zorganizować coś, co rzeczywiście ich interesuje i dzięki temu zainteresuje to też ich rówieśników.
2: Ostatnio bardzo popularnym tematem stała się Odyseja. Ze mną jest drużyna Odyseusiek, które też przekraczają wszelkie granice, promując naukę, promując to, co mózg człowieka jest w stanie osiągnąć.
8: Magdalena Christ, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Działamy tak wielopłaszczyznowo. Tu właśnie łączymy różne kompetencje. Nawet humanistki, tak jak nasze dziewczyny, które są studentkami pedagogiki, na przykład musiały się nauczyć, jak lutować.
2: A jak nasze polskie drużyny wypadają na tle tych międzynarodowych reprezentacji?
9: Julia Stachura, Wydział Nauk Społecznych, studentka pedagogiki. Patrząc na to, że frekwencja każdego roku polskich drużyn na finałach światowych jest naprawdę duża, to myślę, że jako Polska możemy być z siebie dumni. Pokonałyśmy dwukrotnie z drużyną właśnie, w której ja sama brałam udział, drużyny amerykańskiej Mensy. Dałyśmy radę, Polki dały radę, Polska daje radę i tak samo jest pozostałymi kategoriami wiekowymi.
2: Osoby, z którymi dzisiaj rozmawialiśmy, to osoby młode. Ich pasje, zainteresowanie, projekty rodzą się na etapie szkoły. To nie znaczy jednak, że z końcem edukacji się wypalają. Wiele z tych osób odnosi później sukces na różnych płaszczyznach właśnie dzięki temu, że to zaangażowanie pojawiło się bardzo wcześnie.
10: Maria Mach, Fundusz Zdolni. Tak, to znaczy niechętnie mówiłabym tu o sukcesie. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby utrzymać to zaangażowanie i żeby je przekuć na dorosłe projekty, na poważne zaangażowanie w życie publiczne czy naukowe. Przynajmniej historia naszej organizacji, czyli stowarzyszenia, które wspiera zdolnych, pełnych pasji uczniów, głównie licealistów, pokazuje, że to zaangażowanie można utrzymać. Właściwie w tej chwili około 70% wykładowców prowadzących zajęcia z naszymi stypendystami to są absolwenci, którzy czują taką potrzebę przedłużenia tego zaangażowania, ofiarowania czegoś, u nas wszyscy prowadzący zajęcia to wolontariusze, więc ofiarowania czegoś z dobrego serca i dla przyjemności, żeby w dalszym ciągu te kolejne pokolenia młodych ludzi właśnie wspierać i organizować.
1: To oczywiście tylko kilka przykładów z morza projektów. Przykłady te pokazują jednak, że młodzi wciąż są naszą siłą. A tematem zajął się nasz reporter Piotr Lędzian. Za chwilę, za kilka minut na zakończenie dzisiejszego magazynu tradycyjnie będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. 660-442-126.
0: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
2: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
1: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
2: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
1: W Tarencie rozpoczynają się 20. Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentacji Atletica Watykana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
3: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, Terezjanki, siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
4: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść?
1: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Mówimy też o krajowym treningu reagowania. To już niedługo w wielu miejscach w kraju. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Katastrofa lotnicza w Wielkopolsce pod Lesznem w okolicach tamtejszego aeroklubu rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu.
11: W trakcie wykonywania lotów komercyjnych szybowcem mężczyzna wpadł w korkociąg, nie wyprowadził go, uderzył z wysokości około 500 metrów o ziemię. Był to mężczyzna, mieszkaniec Poznania w wieku 67 lat.
10: Relacjonuje Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Na miejscu nadal trwa akcja służb. Finał nocnej obławy na Podkarpaciu. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Jodłowej trzech mężczyzn. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć związek z nielegalnym laboratorium narkotyków.
12: W trakcie tych czynności funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. One zostaną doprowadzone do prokuratury. Tam zostaną im przedstawione prawdopodobnie stosowne zarzuty, aczkolwiek obecnie jest za szybko, aby o tym jeszcze mówić.
10: Mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski. Śledczy nie informują na razie o szczegółach. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Samolot z pacjentami wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Na Węgrzech zostało jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. O szczegółach Agnieszka Gazda-Muła. Co z osobami, które wróciły właśnie do Polski?
13: Podobnie jak w przypadku poprzednich transportów, poszkodowani trafili do rzeszowskich szpitali. Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 889 052 667. Formalności ograniczono do minimum, wyjaśnia wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
14: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili.
13: Przypomnę, że w węgierskich szpitalach przebywają obecnie jeszcze trzy osoby. Jednak ich stan zdrowia nie pozwala na ich powrót do Polski.
10: Na przyszły tydzień zaplanowano natomiast sprowadzenie ciał wszystkich 12 ofiar wypadku. Następnie śledczy planują przeprowadzenie sekcji zwłok. Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje.
15: Wiadomości Radia Plus.
10: Rozpoznaj, sprawdź, działaj. To hasło krajowego treningu reagowania, który 29 sierpnia odbędzie się w całym kraju. W Krakowie centralnym punktem wydarzenia będzie rynek główny. Szkolenie pod okiem policji i straży pożarnej będzie można przejść od godziny 10 do 16.
16: Tam będą mogli się nasi goście dowiedzieć tego, w jaki sposób rozpoznać sygnały alarmowe. Nauczyć się weryfikować informacje. Dowiemy się, w jaki sposób ustalić, gdzie takie miejsce schronienia jest najbliżej nas. Także będzie możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób powinien być spakowany plecak ewakuacyjny.
10: Opowiada Maksymilian Kosowski, rzecznik wojewody małopolskiego. Poza krakowskim rynkiem uruchomione zostaną setki punktów edukacyjnych.

Nadal ciepło, nawet parno się zrobiło. Słońce zaszło za chmury. Uwaga, synoptycy zapowiadają, że mogą pojawić się w regionie radomskim deszcze i burze wieczorem albo w nocy. Jutro już trochę więcej słońca, mniej chmur. Temperatura spadnie około 23 stopni. Taki będzie weekend i w sobotę, i w niedzielę. A to spotkanie dla mieszkańców dużych miast, również w Radomiu, na rynku, w niedzielę, za tydzień, o czym Magda Gliszczyńska niedawno opowiadała. Więcej możecie na naszej stronie radioplus.pl przeczytać. Wojtek Sałek, dzień dobry.

Nie wiem jak u was od samego rana, ale ten piątek jest taki wesolutki i bardzo optymistyczny. Dlaczego? Za chwilę o tym powiem. Dzisiaj piątek, 21 dzień sierpnia, jeszcze cały czas sierpień, jeszcze cały czas wakacje, jeszcze cały czas lato i trzymajmy się tej wersji. Jeżeli ktoś lubi cyfry i chciałby dokładnie wiedzieć, do końca lata pozostało 32 dni, do końca wakacji jeszcze aż 11 dni. Tak to nazwijmy. Dzień nam ubywa, 2,5 godziny jest krótsze od tego najdłuższego, ale na pewno szczęśliwy, radosny dla Franciszka, Joanny, Wiktorii i Daniela. Oni dzisiaj świętują od samego rana, również świętują ci, którzy mają swoje urodziny. Już o tym dzisiaj mówiliśmy po południu w Radiu Plus Radom, no to przypominam, jeżeli ktoś nie pamięta, Robert Lewandowski, nasz wyjątkowy piłkarz, który nie tak dawno jeszcze grał w Barcelonie, w reprezentacji Polski, teraz w Chicago gra, ma dzisiaj urodziny. Panu Robertowi składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech nam gra, niech nam strzela te bramki i niech się cieszy tym, co robi, bo widać u niego radość cały czas jest. Kibice w Chicago to zauważyli. Dla was, kochani, czyli Only You, piosenka dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów od Radia Plus. Kwadrans po godzinie 18:00.

0: kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

szukałem piosenki, miała być coś optymistycznego Kasi Kowalskiej, ale ta też pasuje o niedomykaniu drzwi, żeby tak pozytywnie być nastawionym do drugiego człowieka. Dlaczego o tym mówię? Otóż w kalendarzu dzisiaj wśród nietypowych świąt 21 sierpnia mamy zapisany Światowy Dzień Optymisty. Obchodzono 2016 roku, 10 lat temu powstał z inicjatywy Polskiej Fundacji Jestem Optymistą. Podobno ludzie optymistycznie nastawieni do życia cieszą się po pierwsze lepszym zdrowiem, są mniej podatni na choroby serca, układu krążenia. No ale właśnie, my Polacy mamy chyba problem z tym optymistycznym nastawieniem do życia. Trochę jesteśmy narzekający na wszystko. Dlatego może ten Światowy Dzień Optymisty ma być motorem napędowym, żeby troszkę to zmienić. No dzisiaj na pewno. Spójrzmy w kalendarz. Mamy piątek, przed nami weekend. No to już kilka powodów do optymizmu jest. No to poświętujmy dzisiaj Światowy Dzień Optymisty.

Dobrze, że upału nie będzie, ale będzie ciepło, będzie miło, sympatycznie, no to już można zaplanować, co w ten weekend robić można. Na przykład można uczestniczyć w pierwszych radomskich dniach fotografii. Od kilku dni już trwają, dokładnie od środy. Co w programie? No to patrzę, dzisiaj to już pewne rzeczy się odbyły i odbywają, ale jutro na przykład galeria formaty Kamienica Deskurów, przegląd portfolio od godziny 15. O godzinie 17 na Rwańskiej 7 spektakl opowiadacki Karkuny. Łukasz Szyprowski będzie opowiadać. Później będzie impreza składkowa, integracja wokół fotografii. Tak będzie wyglądała sobota, natomiast w niedzielę, dzień rodzinny, będą warsztaty dla dzieciaków. Będzie później projekcja bajki z rzutnika. Pamiętacie rzutniki? Ja pamiętam. Piękna sprawa. Oglądały się bajki, ktoś jeszcze czytał, ktoś opowiadał i na ścianie były wyświetlane. Zobaczcie, na naszej stronie jest szczegółowy program, można ewentualnie coś dla siebie wybrać. A za chwilę pamiętam, apteczka będzie, szczegóły za moment. Czekasz na...

Zasady znacie, bardzo proste, po prostu trzeba do mnie zadzwonić w odpowiednim momencie, kiedy powiem, że to jest ta dobra pora, a ja dla pierwszej osoby, która do mnie zadzwoni, mam piękną, czerwoną apteczkę do waszego pięknego, równie, no jaki kolor, nie wiem, ale do każdego będzie pasować. Mój numer 48 360 83 37, apteczka czeka na swojego właściciela.

0: tak, apteczka powędrowała do Agnieszki, chociaż tak nie do końca. Witaj Agnieszko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bo zadzwoniłaś i powiedziałaś, że to będzie dla zięcia.
1: Tak.
0: On słyszy nas teraz?
1: Tak, tak, halo, bo coś słabo słyszę.
0: Czy nas słyszy teraz twój zięć, Robert?
1: A nie, chyba raczej nie. Aha. Nie, raczej nie.
0: To będzie taka niespodzianka.
1: Tak, to będzie taka niespodzianka.
0: A co zrobić, żeby być dobrą teściową i mieć kochanego zięcia?
1: No, na pewno trzeba mieszkać oddzielnie.
0: O, u was tak jest, czyli
1: też,
0: domyślam
1: tak,
0: się.
1: U nas też tak jest, chociaż mieszkaliśmy jakiś czas temu razem. 5 lat znaczy się. Nie, i też było dobrze.
0: No, wiem coś o tym.
1: Tak, ale myślę, że i dłuższe to już może nie. Dłużej to już może nie, no cóż, no to
0: i od czasu do czasu się spotykać i po prostu wtedy jest fajnie.
1: Tak, tak, tak. Uwielbiam wnuczki, więc
0: o, tutaj wnuczki
1: absolutnie.
0: Tak, wnuczki po prostu robią największe.
1: Tak, robią robotę. Tak.
0: Robią robotę. To nawet z córką, zięciem i tak dalej, ale jak są wnuczki, tak, to najważniejsze. Wiem coś o tym tak. Również. Potwierdzam to.
1: No właśnie.
0: Jako teść, że tak powiem, a ty teściowa. Tak. No to sobie pogadaliśmy. Agnieszko,
1: no to fajnie.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam
1: Ciebie. Pozdrawiam również. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia.

0: temacie na pteczek na razie zamykamy ten temat w tym tygodniu, ale od poniedziałku znowu będę miał kolejny zestaw i codziennie będę rozdawać między 18 a 19. Natomiast dzisiaj jeszcze możecie do mnie zadzwonić, bo dzisiaj piątek, a więc tradycyjnie będzie jeszcze filmowo plusowo po 19. No i będę miał kilka zaproszeń na różne filmowe rzeczy w kinie. No to już teraz zachęcam. Książka też będzie, ale to dopiero przed godziną 20. A na zegarze kwadrans przed 19.
1: Reklama.

0: laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
4: Po reklamie.

Jego teledyski do jego piosenek to były takie małe dzieła filmowe, dzieła sztuki filmowe. Michael Jackson w Radiu Plus. Radą, chociaż grupa Genesis też fajne rzeczy robiła, jeśli chodzi o teledyski. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie Genesis za chwilę zaśpiewa, a filmowo i plusowo będzie zaraz po godzinie 19 z moim gościem. 5 minut pozostało do 19, za chwilę wiadomości.

0: rana.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus Radom.
4: Dymisja w rządzie to po aferze wokół raportu stworzonego z pomocą AI. Burze i intensywne opady, alerty niemal dla całego kraju. Zbliża się koniec wakacji. Sprawdzimy, czy uczniowie są na to przygotowani. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dymisja po aferze w sprawie raportu o Polakach. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Dymisja najpewniej związana jest z aferą w sprawie raportu Polaków portret własny, który miał zostać przygotowany przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany, podkreśliła w swoim wpisie Barbara Mróz-Gorgoń. Służby w pełnej gotowości. W związku z prognozowanym załamaniem pogody w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa pod przewodnictwem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza. Wojewodowie i przedstawiciele służb rozmawiali o prognozach na najbliższe godziny, bo wieczór i noc mogą być niebezpieczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia niemal dla całego kraju. Nawałnice mogą w nocy nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Burzom będą towarzyszyły ulewy.
5: Dobowe opadów wyniosą od 40 do 60 mm, lokalnie nawet 70, i to jest tak naprawdę miesięczna porcja sierpniowego deszczu w jedną noc. I stąd właśnie IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia.
4: Podkreśla Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Miejscami będzie też mocno wiało, w porywach do 110 km na godzinę. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niewiele ponad miesiąc rozpocznie rozbudowę trasy o kolejne pasy ruchu. Drogowcy podpisali dziś umowę na pracę na odcinku między Łowiczem a granicą województwa łódzkiego. Pierwsze prace ruszą na początku października.
6: I wtedy będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Prace przygotowujemy tak, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Pamiętajmy o tym, że już dzisiaj bardzo trudno jeździ się tą drogą, dlatego decyzja zapadła o tym, żeby ją rozbudować.
4: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W czasie rozbudowy do dyspozycji kierowców mają pozostać po dwa pasy w obu kierunkach.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Wielkimi krokami zbliża się 1 września, czyli początek roku szkolnego. Czy uczniowie są już przygotowani? To sprawdzała w Łodzi nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
7: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
8: Ja jeszcze nie.
9: Mam już prawie, że wszystko.
10: Nie, zeszyty niepotrzebne.
7: A dlaczego?
10: No ja na iPadzie piszę wszystko.
8: Mamy?
7: Wszystko?
8: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
7: A podręczniki?
8: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
7: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
8: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
10: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
8: Tak 600 wyszło.
4: Z uczniami i rodzicami z Łodzi rozmawiała Elżbieta Piotrowska.
11: Pogoda. No,
0: zachmurzyło się i te chmury są takie trochę ciemne, deszczowe, ale synoptycy zapowiadali, że mogą pojawić się deszcze i burze jeszcze dzisiaj wieczorem i w nocy. Uważajcie. Temperatura spada, 25 stopni w tej chwili, spadnie do 18, jutro około 21, tak również będzie w niedzielę.

0: Umowo plusowo. W każdy piątek po 19. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Jeszcze wakacyjnie, jeszcze w czasie lata witamy się i zapraszamy na nasz filmowy magazyn. Andrzej Cisielski, dyrektor kina Helios, jest z nami. Witam cię serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Sierpniowe pokazy przed nami. Okazuje się, że już dawno przestaliśmy mówić, że w wakacji nic się nie dzieje fajnego, bo jest aż 4 premiery w kinach w tym tygodniu, o których będziemy mówić, i dla wszystkich, i dla dzieciaków, i dla tych, co lubią sensacje, i dla tych, co tradycyjnie lubią się przestraszyć, czyli będzie kolejny horror.
2: No i oprócz tego też dużo innych propozycji muzycznych, nie tylko muzycznych, familijnych, tak. Dużo i na bogato.
1: Na bogato. No to zaczynamy od weekendu, bo w weekend tradycyjnie są propozycje nowości, czyli premiery. Pucio kocha zwierzaki. No to mamy postać dobrze znaną. Przede wszystkim najpierw były książki, teraz to weszło na duży ekran i dzieciaki i rodzice się na pewno się cieszą, bo Pucio jest bardzo sympatyczny i nie tylko bawi, ale też uczy.
2: Tak, jest ulubieńcem przedszkolaków obok Basi, bo pamiętajmy, że to jest seria skierowana dla najmłodszych odbiorców filmowych przygód na dużym ekranie. Przedszkolaków, którzy wraz z rodzicami pojawiają się i mam nadzieję, że pojawią się tłumnie, zwłaszcza w sobotę i w niedzielę, bo film wchodzi do regularnego repertuaru dziś, a jutro i w niedzielę mamy takie specjalne pokazy połączone z konkursami, z upominkami, po 2 dziennie o 10.30 i o 12.00 to są te specjalne z konkursami. A tym razem Pucio będzie spędzał wakacje u dziadków, będzie sadził swoje pierwsze drzewo, będzie poszukiwał zaginionego psa, ale będzie też wizyta u weterynarza, więc mnóstwo takich niezwykłych wydarzeń, w których nasz bohater wraz ze swoimi przyjaciółmi będzie brał udział. No i te przygody na pewno wywołają uśmiech i olbrzymie emocje u każdego młodego widza.
1: Jak to z Puciem? No to jeżeli mówimy o bohaterach, którzy przeżywają różne przygody. Ten drugi film też skierowany do najmłodszych, może troszkę starszych.
2: Troszkę starszych.
1: Też tutaj bohaterka będzie miała mnóstwo przygód, no ale po kolei. Księga Pustyni, czyli już wiemy, gdzie się będzie rzeczy działa.
2: Tak, no i nasza bohaterka jest troszkę starsza od Pucia. Ma 14 lat. Ona wybiera się w taką niesamowitą podróż. Pojawia się na Saharze i tam będzie rozwiązywać zagadkę takiej starej legendy, którą opowiadał jej dziadek. Na miejscu pozna chłopca, który miał niezwykłe życie, bo jako dwulatek zaginął podczas burzy piaskowej, został ocalony przez stado strusi, dorastał z dala od ludzi, nauczył się żyć w zgodzie z naturą, ze zwierzętami, a taka ciekawostka, jego najbliższym przyjacielem został Fenek, czyli taki niewielki lis o wielkich uszach i wielkim sercu.
1: Od razu mi się Mały Książę przypomniał, tam też był ten lis.
2: Tak, i to mamy film aktorski. Pamiętajmy, jeśli ktoś pamięta film Mija i Biały Lew, to jest od tych samych twórców.
1: Aha, dobrze. Tak, to mieliśmy najmłodszych, mieliśmy troszkę starszych, no to teraz mamy już najstarszych i mamy tutaj dwie propozycje dla tych, co lubią kino akcji i dla tych, co lubią horrory. To zaczniemy od kina akcji, no i aktor, który w innych filmach się nie pojawia, chyba że w komediach trochę, ale też z akcją związany.
2: Tak, to są zazwyczaj komedie kryminalne, tam też jest intryga i oczywiście mowa o Jasonie Stathamie, który jest, no, można powiedzieć teraz ikoną kina akcji współczesnego.
1: Co pół roku nowy film się pojawia, tak mi się zdaje, jakoś tak, tak dużo tego
2: bardzo
1: jest.
2: Dużo tych filmów jest ze Stathamem w roli głównej, rzeczywiście. Gra byłego funkcjonariusza sił specjalnych, który już jest na emeryturze, ale nie lubi siedzieć bezczynnie, więc zatrudnia się jako ochroniarz bardzo wpływowej, bogatej osoby. Kiedy jego pracodawca zostaje zamordowany, nasz bohater zaczyna takie własne śledztwo, próbuje dowiedzieć się, co było powodem tej zbrodni. Oczywiście wpada na trop spisku, to jest siatka, międzynarodowa siatka handlarzy ludźmi. No i wkrótce nasz bohater znajdzie się na pokładzie statku, który przewodzi uprowadzone kobiety i dzieci. I okazuje się, że ta prywatna zemsta zmienia się w coś o wiele bardziej spektakularnego i przede wszystkim ważnego, bo w grze jest nie tylko dowiedzenie się, kto zamordował jego byłego pracodawcę, ale przede wszystkim pomoc ludziom, którzy walczą o życie.
1: Życie. No tak, no to tu mamy Buntownika, bo taki tytuł. No i mamy tę czwartą premierę. Już tytuł mówi, że jest to horror, bo tak, naznaczony Wyjście z Mrocznego Wymiaru.
2: Tak.
1: Bardzo filozoficznie to zabrzmiało.
2: Bardzo. No mamy popularną serię horrorów, mamy bohaterkę, która posiada taką niezwykłą zdolność, potrafi przenikać do wymiaru, który jest zamieszkiwany przez zagubione dusze, przez inne mroczne istoty, no ale okazuje się, że sprowadza je stamtąd do świata rzeczywistego, no i oczywiście to powoduje kłopoty, w które wpada nasza bohaterka, ale też inni ludzie.
1: I po co? Można by zapytać, i po co? A po to, żeby nakręcić taki film naznaczony Wyjście z Mrocznego Wymiaru, Buntownik wcześniej, później Księga Pustyni i Pucio kocha zwierzaki. Cztery premierowe filmy, które w kinach od dzisiaj polecamy, zapraszamy, jest w czym wybierać. No ale to nie wszystko, jeśli chodzi o oglądanie ciekawych rzeczy w kinie. Za chwilę powracamy do naszej rozmowy.
0: Filmowo plusowo.

0: zabawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Filmowo plusowo. W każdy piątek po 19:00. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Andrzeju, premiery za nami, przed nami różne wydarzenia filmowe. No i powiedziałeś na początku, że będzie koncertowo. Tego pana już tyle razy przedstawialiśmy, ale okazuje się, że on wypełnia po pierwsze swoje koncerty. Przychodzi mnóstwo ludzi. No na żywo nie proponujemy zaproszenia, ale proponujemy, żeby wybrać się do kina. Czyli do tego Maastricht powędrujemy, nawet w tytule mamy ten koncert tak zatytułowany.
2: No i mamy kolejną rocznicę. Całkiem niedawno Andrew obchodził urodziny. Tym razem to są urodziny jego letniej imprezy, którą rozsławił swoje nazwisko i rodzinne miasto. Mija 20 lat od momentu pierwszego letniego koncertu w Maastricht. André Rieu oczywiście zaprasza. W lipcu maestro i jego ukochana orkiestra po raz kolejny wystąpili na tym urokliwym placu średniowiecznego miasteczka. Zagrali jak zawsze walce, marsze Johanna Straussa. Zagrali również bardzo znane pieśni ze słynnych musicali, z My Fair Lady, z Nędzników. Ale też jest kompozycja, którą ty uwielbiasz i która została wykonana, czyli Obój Gabriela z filmu Misja, który
1: Ennio Morricone.
2: Ta, Ennio Morricone skomponował. A dzięki temu, że te koncerty są rejestrowane na całym świecie, widzowie mogą oglądać je w kinach.
1: No i ja będę miał kilka zaproszeń na te wydarzenia, wyjątkowe muzyczne wydarzenia, które od dzisiaj w kinach. Przypominamy, że cały czas oglądamy stare filmy. No ten film gdzieś tam w rankingach jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wartość tego filmu. I teraz na dużym ekranie znowu będziemy obejrzeć go mogli. Ja uwielbiam ten film, mój syn to w ogóle. Skazani na Shawshank, czyli klasyka, piękny film, który pokazuje, no, jak człowiek walczy o swoją godność do samego końca.
2: Tak, no przede wszystkim pamiętamy dwie genialne kreacje aktorskie. Tych kreacji jest więcej, ale tu mowa o głównych bohaterach. Morgan Freeman, Tim Robbins. Film, którego akcja rozgrywa się w zakładzie karnym. Takie filmy są bardzo specyficzne, bo ciężko się je ogląda, ta atmosfera, bardzo często przemoc, to zamknięcie, presja z jednej strony strażnicy, często o sadystycznych zapędach, jak w tym filmie, z drugiej strony współwięźniowie. Natomiast ten film jest, chciałoby się powiedzieć, trochę inny od innych filmów więziennych, bo czuć tam i przestrzeń, nie tylko dlatego, że bohaterowie od czasu do czasu widzimy ich na spacerniaku, rozmawiają, ale przede wszystkim ten film pokazuje nam,
1: że są zamknięci, ale wolni.
2: Tak, są zamknięci, ale wolni, ale też mamy odwołanie do innych fragmentów życia, mamy pokazane losy innych współwięźniów, którzy po latach na przykład puszczają ten zakład, a w roli głównej mamy księgowego, który zostaje tam osadzony, który zostaje wplątany w pewną aferę, który kompletnie nie pasuje do tego więziennego świata i tam spotyka człowieka, który spędza tam mnóstwo lat i okazuje się, że obydwaj panowie mają pomysł, plan na to, by po prostu to więzienie opuścić. I to nie będzie taka ucieczka jak w Poza prawem Jima Jarmusza, gdzie bohaterowie nagle sobie po prostu wychodzą. To nie będzie jak ze słynnego więzienia Alcatraz. To będzie niezwykle wyrafinowany plan, dzięki któremu bohaterowie po prostu odzyskają wolność.
1: Czyli mamy Skazanych na Shawshank, ale jest jeszcze drugi film, który będzie pokazany w tym cyklu Replay.
2: Tak, i to jest klasyka animacji. 25 lat od premiery Shrek. Tak, ten pierwszy Shrek. Zapraszamy od niedzieli, ale mamy jeszcze trzeci. O,
1: to dużo.
2: Dużo, tak. Jest bardzo bogato i niedługo na ekrany wchodzi Totalna Magia 2, a my przypomnimy ten pierwszy film z końca lat 80. z młodymi,
1: pięknymi
2: będącymi wówczas na fali aktorkami: Sandra Bullock, Nicole Kidman. Rzecz się dzieje w rodzinie kobiet, które są obdarzone magicznymi mocami, ale tam będzie też historia miłosna. Będą dwie siostry, zupełnie inne. Bardzo ciekawe, oryginalne kino.
1: Tradycyjnie w poniedziałek zapraszamy do kina konesera Gorzkie Święta. Taki film tym razem zobaczymy. No i to jest trochę taki, można powiedzieć, obyczajowy, no ale reżyser tu mówi wszystko.
2: To jest gatunek Pedro Almodóvar i wszystko jasne.
1: No właśnie, trudno jakoś określić tak jednoznacznie, ale tak, tak.
2: No reżyser, który przyzwyczaił nas, że mamy w filmach bohaterki ekscentryczne, silne, które nie pozwalają sobie na to, by zostały zdominowane przez mężczyzn. Jego filmowe światy są zasiedlane przez niesamowite aktorki, które od lat z nim współpracują. Natomiast w ostatnich latach Almodóvar coraz częściej też nawiązuje do swojego życia w swoich filmach, nie w taki bezpośredni sposób, bo weźmy chociażby nie ostatni film, który był filmem anglojęzycznym W pokoju obok, ale wcześniejszy, czyli Ból i blask, film, w którym mieliśmy człowieka, no już takiego mocno zmęczonego życiem, w tej roli oczywiście ukochany aktor Almodóvara, czyli Antonio Banderas, człowiek, który był filmowcem i który miał siwe, gęste włosy, no i wiemy, że był alter ego Almodóvara, i podobnie jest w tym filmie Gorzkie Święta. Tu też mamy reżysera filmowego z bujną czupryną, siwymi włosami, który pomimo tego, że już mógłby sobie odpuścić i nie kręcić kolejnych filmów, i nawet jedna z bohaterek filmu mówi mu: po co ty jeszcze to robisz? Powinieneś nakręcić za duże pieniądze coś dla platformy i dać sobie święty spokój i miałbyś taką emeryturę, a ty ciągle chcesz coś ambitnego, artystycznego realizować. No i ten nasz bohater zaczyna kolejną historię. I my tą historię, czyli mamy taki film w filmie, my ją oglądamy na ekranie, ale oczywiście film będzie o kobietach.
1: Dziękuję za spotkanie. Jeszcze za tydzień będzie sierpniowe spotkanie, a później już będziemy witać rodziców i uczniów, którzy wrócą do szkoły, ale na razie jeszcze o tym nie mówimy. Na razie jeszcze cieszymy się wakacjami i latem.
2: I jeszcze powiedzmy o jednej propozycji na sam koniec.
1: Na wrzesień.
2: Tak się umówiliśmy, na sierpień, na czwartek 27, 21:30 rozpoczynamy wielki, triumfalny powrót Harry'ego Pottera na duży ekran. Maraton. Część pierwsza, druga, trzecia i czwarta w najbliższy czwartek o 21:30. W sobotę za tydzień, czyli 29 sierpnia, część piąta, szósta, siódma i ósma. No i pamiętajmy też, że nie tylko Shrek obchodzi swoje 25-lecie, jeśli chodzi o datę premiery na dużym ekranie, ale również pierwszy Harry Potter i takie pokazy pierwszej części Harry'ego Pottera również będą w repertuarze.
1: Ojej, jak to dawno było, rzeczywiście. Jaki on był wtedy mały jeszcze. Dobrze, to mamy dużo rzeczy, z których mamy co wybierać i proponujemy, żeby od czasu do czasu zajrzeć do kina, bo to jest fajne odskocznia od tego codziennego życia. Trochę zestresowani jesteśmy na co dzień, to tutaj mamy po prostu taką propozycję. Andrzej Cisielski, dyrektor kina Helios, był dzisiaj gościem Radia Plus Radom. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam słuchaczy Radia Plus Radom.
0: Filmowo plusowo.

I było filmowo muzycznie również. Pamiętacie tę piosenkę? Myślę, że tak, Top Gun z tej pierwszej wersji. Dobrze, tak jak z Andrzejem rozmawialiśmy o kilku rzeczach, teraz czas na zaproszenia na koncert Under You, Niech żyje Maastricht, czyli to na 23 i 27, dwa podwójne zaproszenia. Mam dla dzieciaków Pucio kocha zwierzaki, sobota, niedziela, 10:30 lub 12 do wyboru. Shrek to z kolei 23 i 26, Skazani na show 22, czyli jutro, Totalna magia 26 i Kino Konesera Gorzkie Święta Almodovara, najnowszy film. Mój numer 48 360 83 37, zaproszenia do wyboru czekają.

To może trochę powiem, co już powędrowało. Mam jeszcze jedno zaproszenie Andrew Yu, ale to w niedzielę tylko, ewentualnie o 15:00, ewentualnie na Shreka, ewentualnie na Totalną Magię, ewentualnie na Gorzkie Święta, czyli kino konesera. Jeżeli jeszcze coś z tego was interesuje, proszę o telefon 48 360 83 37.

0: rana.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.

To oczywiście Madonna, która wydała nową płytę. Nawet sympatyczna ta płyta jest. Mi częściowo się podoba, bo całej jeszcze nie słuchałem, ale fajnie. No akurat ci nie wydadzą nowej płyty grupa Queen, ale będziemy mogli zobaczyć koncert. Koncert zarejestrowany w 1986 roku na stadionie w Budapeszcie. Przełomowe wydarzenie. Queen byli pierwszym zachodnim zespołem rockowym, który wystąpił za żelazną kurtyną. 45 tysięcy osób słuchało ich występu. Przyjechali fani między innymi z Polski i Związku Radzieckiego. Niesamowite. Zużyto 40 kilometrów taśmy filmowej, 17 kamer, no i to wszystkie, cały zapas dostępny był wówczas na Węgrzech. Zresztą za zgodą władz węgierskich, co było, no, taką wyjątkową decyzją. Tak to wyglądało. To taka ciekawostka, ten film niedługo będzie można obejrzeć również w kinach, nową, odrestaurowaną wersję tego koncertu. Ja już dziękuję za to dzisiejsze piątkowe popołudnie, no to w takim razie mówiłem o tym zespole i na zakończenie tym właśnie utworem chciałbym się pożegnać. Dobrego wieczoru z Radiem Plus, radą kłania się Wojtek Sałek. Do usłyszenia, do poniedziałku.

0: reklama. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 31 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM, zakupu oraz naprawy sprzętu elektronicznego oraz szkoleń komputerowych, zakupu protez kończyn i ich napraw, skutera albo wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, manualnego wózka multipozycyjnego lub jego niezbędnego wyposażenia, naprawy posiadanych skuterów i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, opłaty za żłobek i przedszkole. Do 30 listopada o dofinansowanie do pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej. Do 15 października o dofinansowanie do pomocy w zamianie mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności lub wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego to kryterium. Dodatkowo od 1 września do 10 października o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia wyższego w ramach semestru zimowego w roku akademickim 2026-27. Więcej informacji ulica Limanowskiego 134, telefon 48 360 82 88, www.bip.mops.radom.pl.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Capture Eco G z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
4: Szkołę ogarniamy niski.

0: Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
3: Marek Sierocki, witam serdecznie w piątkowy wieczór. Zaczynamy w klimatach Italo Disco. Na początek król tego gatunku Savage i El Love Again, potem Radio Di Luna i Comanchero.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi dzisiejszy miks otwiera duet Eurythmix, a wraz z nimi na harmonijce ustnej Stevie Wonder. There Must Be an Angel, potem Jennifer Rush Ave Maria, a także Modern Talking You Can Win If You Want.

Bolem i Thomas Anders i Dieter Bolen, a przed nami gwiazdor duńskiej muzyki Kim Larsen i utwór zatytułowany Knock Knock. Potem Rick Astley, Never Gonna Give You Up, a także Spania w utworze Easy Lady.

To była Spania, a teraz już formacja Video Kids i Woodpeckers from Space. Potem supergrupa Visage i Fade to Grey, a na koniec tego miksu Blondie i Heart of

0: formacja Blond i utworem Heart of Glass zakończyła ten mix. Radio
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks rozpoczynamy w klimatach lat 90. To najpopularniejsze boys bandy tej dekady. NSYNC, Tearing Up My Heart i Backstreet Boys w nagraniu

0: niemiecki gwiazdor muzyki dance Real McCoy utworem It's On You zakończył ten mix.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radiem Plus prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na klimaty lat 80. ubiegłego wieku. Na początek szwajcarska grupa Joy i utwór zatytułowany Touch by Touch. Potem duet Erasure, Ola Moore, a także formacja Monte Cristo w nagraniu Lady Valentine.

wielki hit dyskotek drugiej połowy lat 80. piosenka Touch My Heart i Danuta Lato. Teraz już Savage w nagraniu Goodbye, potem Fantastic Maria No Mas, a także duet Rigueira w utworze Vamos a la Playa.

0: Duet Rigueira, utworem Vamos a la Playa, zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen, Radom, ulica Kapturska 10.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwierają polskie wielkie przeboje. Ostatni raz zatańczy ze mną i Krzysztof Krawczyk, a także dziewczyny lubią brąz w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego.

była amerykańska ikona muzyki lat 80. ubiegłego wieku, Cyndi Lauper, a teraz Australijczyk Jason Donovan, aktor i wokalista, przypomni się przebojem Nothing Can Divide Us, potem Liza Minnelli i duet Pet Shop Boys w nagraniu Losing My Mind.

To była Liza Minnelli, a towarzyszyli jej Neil Tennant i Chris Lowe z duetu Pet Shop Boys, teraz London Boys i London Knights, a także grupa OMD w nagraniu Pandora's Box.

śpiewała Amanda Lear, a przed nami kolejne gwiazdy muzyki dyskotekowej lat 70. Amerykańska formacja Andrea True Connection i More More More, grupa Bonnie M. Help Help, a także Ira Pszeni, I Can't Stand the Rain.

dalszym ciągu wielkie hity dyskotek lat 70. ubiegłego wieku. Oto Dalida, Lesa Mła Dancer. Ponownie w naszym miksie Amanda Lear, tym razem w utworze Follow Me. Będzie też Didi Jackson i Automatic Lover.